0: ma zaucza. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: RMF Max.
2: RMF Max Śląsk.

0: hamujemy, hamujemy, stop, stop. To Lumix Self Aware FRM Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesień niezmiennie, to się nie zmieniło od wczoraj. Dlatego jesteście jeszcze dzielniejsi, że od samego rana jesteście na nogach. Pytanie, w której pracy jesteście od samego rana na nogach? Co robicie? Która praca nie śpi?
0: To nam nagrywacie na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Wchodzisz teraz przez swój telefon, przez mój smartfon. Nagrywasz nam głosówkę, wysyłasz, my ją potem puszczamy na antenie, a ty się słyszysz w RMF Max i cała Polska wie, gdzie pracujesz.
3: Tak, i jesteśmy z tego i z ciebie dumni i spotykamy się na antenie. Po to jest to radio.

0: ale to jest nuta, to jest wszystko, czego o tej porze jeszcze przed szóstą potrzebujecie. Four to the Floor, czyli nowy Offenbacha, to jest RMF Max.
1: A Polska Guro,
2: w końcu,
1: Patec, taki influencer, i Pawbic, taki producent muzyczny, zdobyli bezimienny szczyt do tej pory w paśmie.
0: Zrobili to?
1: Karakorum, tak, wdrapali się, on ma niecałe 5000 metrów nad poziomem morza. Nikt wcześniej tam nie był z ludzi w ogóle.
3: Także niesamowite.
1: Brawo, chłopaki.
3: To jest prawdziwy szczyt bycia influencerem, bo oni teraz mogą nadać temu jakąś nazwę.
1: Tak.
3: I to może być na przykład szczyt wszystkiego, nie? Tak, po polsku, nie? Tak. Fajne. No.

0: Lady Gaga to jednak naprawdę potrafi, ona jest dobra. A to jest poranek, który Max, siemanko.
1: Siemanko wszystkim, słuchajcie.
2: O 5 to już się raczej nie śpi, a o 6 to już się prawie pracuje. Pozdrawiam wszystkich kolegów, pa.
1: Więc teraz czekamy cały czas na wasze głosówki, cały czas możecie wchodzić na naszego Facebooka, na naszego Instagrama RMF Max, dosyłać nam głosówy, jaka praca nie śpi, wariacie, bo to jest właśnie ta zabawa.
3: O tej dokładnie porze, czyli o 5.59, słuchajcie, wiemy, że jest wcześnie, ale od tego, co najważniejsze, zaczynamy dzień w RMF Max, czyli Flash już za moment, a po godzinie 6 sprawdzamy faktycznie, co o tej porze robicie w swojej pracy, która praca nie śpi. Nagraj głosówkę.
1: Flash już teraz, jest 5.59 na zegarach, mordeczko.
4: Najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu już teraz we Flashu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Mieszkańcy Tychów mogą cały czas głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2027. Ile projektów jest do wyboru? To pytanie do naszego reportera.
5: Do wyboru jest 151 projektów, a na ich realizację przeznaczono 6,5 miliona złotych. Każdy może oddać 4 głosy. Można to zrobić za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Dla osób, które potrzebują pomocy lub nie mają dostępu do internetu, przygotowano mobilny punkt głosowania. Na stronie razemtychy.pl dostępne są wszystkie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2027 i są one w zakładce budżet obywatelski łamane na projekty mieszkańców. Głosować można do 30 września.
4: Informował Amadeusz Biurkowski. Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia, został powołany do zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Funkcję zastępcy prezydenta będzie pełnił tylko do 1 października. Wtedy Mariusz Wołosz powoła dwóch swoich nowych zastępców. Michał Bieda do spółki trafił z rekomendacji zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie odpowiadał za infrastrukturę i eksploatację sieci tramwajowej.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Placówki oświatowe, domy pomocy społecznej, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Powiatowy Urząd Pracy, czy w końcu Gliwicki Ośrodek Sportu. Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa, które powstaje w Gliwicach, ma zabezpieczać łącznie 67 miejskich jednostek przed cyberatakami. Ochrona jest potrzebna, ponieważ wszystkie powyższe instytucje przechowują poufne dane. Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa, prowadzone przez Śląską Sieć Metropolitalną, ma pomóc wykrywać niebezpieczeństwo, zanim doprowadzi ono do poważniejszych szkód. Zbliża się 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. W tegorocznym programie jest 6 wyjątkowych przedstawień, 6 różnych spojrzeń na współczesny teatr i 6 twórczych wizji, które powalczą o Laur Konrada, czyli jedną z najważniejszych nagród dla polskich reżyserów i reżyserek.
7: Pojawi się Wycinka, legendarny spektakl z nieżyjącym już niestety Janem Fryczem, no ale realizatorzy wymyślili specjalny pokaz z fragmentami nagrania z teatru telewizji, bo dzięki Bogu zostało zarejestrowane, no i z fragmentami na żywo scen, których nie było Jana Frycza. No i bardzo się cieszę na Krzyżaków Jana Klaty, bo to jest spektakl petarda i na początek tego festiwalu myślę, że nasza publiczność, jak to zobaczy, to będzie chciała oglądać wszystkie kolejne spektakle na interpretacjach.
4: Mówił Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego. Tegoroczna edycja festiwalu potrwa od 17 do 26 października. A w Bytomiu, w Teatrze Rozbark, 10 i 11 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Bokserski Memoriał Leszka Błażyńskiego. Na turniej przyjadą zawodnicy z Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech i Słowacji, a wśród gości będą mistrz olimpijski Jerzy Rybicki i dwukrotny złoty medalista judo Waldemar Legień.
1: Swedish House Mafia w głośnikach na 2 minuty po godzinie 6. Już wiemy od razu, że to będzie dobry czwartek, bo już jesteście na nogach.
3: Dobry.
1: To jest Wstawaj, Nie Udawaj. Filip Kliber,
3: Karola Kowalska
8: i Mateusz Marek.
3: I jesteś Swedish House Mafia.
1: I najważniejsze, że wy jesteście.

0: Kaj go robi dzień najlepszej ekipie porannej RMF Max 8 po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i jesteście najdzielniejsi na świecie, bo o tej porze już nie tylko nie śpisz, ale jeszcze jesteście w pracy, już na posterunku i bardzo dobrze, że się tym chwalicie w radiu. Kto się do nas odezwał?
0: Bardzo proszę.
3: Kierowca autobusu nie śpi. Pozdrawiam wszystkich za kierownicą.
0: No, kierowca autobusu, wiadomo, od samego rana jak to bramkarze na linii, nie?
4: Nie praca, ale zaszczyt. Nie śpi tata.
2: O.
5: No, duma.
0: Tatuś, no wiadomo.
3: Kurier.
0: O matko, jeszcze tam kurierzy nie śpią, jeszcze nie śpią cała masa ludzi, więc dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max i to właśnie dla was robimy ten program 9 minut po godzinie 6.
1: RMF Max.
2: A teraz trochę nieprawda, bo mamy ostatni dzień lata w radiu, a tutaj już drugi dzień jesieni. Ale obiecujemy, że też będzie fajnie. Gips, Igo i ostatni dzień lata na 10 po 6.
5: My lubimy tak poczarować.

0: czy dobra zabawa może być od rana? No oczywiście, że tak. To jest oczywiście RMF Max i to jest Sylwia Bampa. 15 minut po godzinie 6. Wie, wstawaj, nie udawaj.
1: A teraz nowe zestawienie najgorszych potraw na świecie, kochani.
0: Śmiało, oczywiście, tego potrzebujemy.
1: Na świeżo, na 17 miejscu. Polski akcent jest to, tarada, rzymlok. Co to jest rzymlok? Co to jest rzymlok? To jest taki, taka śląska kiełbaska, tam z podrobów. Generalnie coś plus minus kaszanka, ale zamiast kaszy jest bułka, także...
2: No to ludzie, no to w takim razie to jest, sprawa jest jasna, no do tego trzeba atmosfery, grilla, szwagra, no ludzie.
0: Weekendu.
1: Tak, bez szwagra nie smakuje nigdy.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
2: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
4: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: I po reklamie.

0: No i kto może zagrać lepiej o poranku w czwartek, jak nie Sobel i Francis? To jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj i w pół do siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i już się zdradził, już zaczął coś tymi kluczami, a dopiero jeszcze nie zadaliśmy nawet pytania. To jest zabawa, gdzie są klucze? Więc teraz Mateuko kluczami trzęsie, a wy gadujecie, gdzie te klucze są.
0: Shake it.
4: Moje klucze, ale to budowa i to jest bardzo ważne, żebyście dzisiaj kluczy szukali na budowie. Nie ma złych odpowiedzi. Chodzi o waszą fantazję, o to, żeby się pośmiać, wysłać na głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max. No i dawaj.
0: No to, przykłady. No właśnie, przykład. No to mogą być na przykład w betoniarce. Ale już wam powiemy, że nie są.
3: Wiadomo. Także teraz wariacie, wchodzisz na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, nagrywasz tam głosówkę, wysyłasz, gdzie dzisiaj Mateuko schował klucze, ale to edycja budowa.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
5: Gdzie są klucze na budowie?
3: Gdzie one mogą być?
0: Wszędzie mogą być. Dajcie znać. Messenger RMF Max, dawajcie znać, jakie są wasze pomysły. Jest w pół do siódmej. Denzel u nas już za parę chwil, słuchajcie. Ale najpierw Katsi i fantastyczny Animal w RMF Max.

0: Oj, co od razu jesteście na nogach, jak wlatują takie bangery do RMF Max. Alan Walker, Ava Max, to kawałek Fate o 6.38 w RMF Max. A my teraz wyjeżdżamy ze wszystkimi razem na Śląsk.
1: Ciuf, ciuf! Uwaga, będzie nowe połączenie kolejowe i to nawet nie w obrębie naszego kraju, bo to będzie połączenie Katowice z czeską Ostrawą, wow. Słuchajcie. To będzie nowe międzynarodowe połączenie, no i to ma być nowa międzynarodowa współpraca naszych dwóch pięknych krajów.
2: No ale to teraz, jak jest połączenie Czechów z Katowicami, no to następna kolej rzeczy będzie mówić, że Katowice będą żądać dostępu do morza. No
0: oczywiście. A co się ograniczać?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany, luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Man, to jest kawałek gold, moi drodzy, to jest złoto 6.48.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: I jednocześnie sprawdzamy dla was najważniejsze informacje o poranku.
2: Słuchajcie, jest konkurs na najbardziej tłustego niedźwiedzia.
3: Co?
2: To jest na Alasce. Zaczął się właśnie tydzień tłustego niedźwiedzia i chodzi o to, że oni w ogóle sprzężyli cały internet i przestał tam działać, bo tak przeciążyli serwery, bo tak ludzie kochają ten konkurs. Są zdjęcia niedźwiedzi, które sobie tyją przed zimową przerwą i oni oceniają, który najładniej przytył, który najfajniej
3: wygląda
2: i głosują, który jest najfajniejszy.
0: Naprawdę?
3: Przepraszam, czy można brać udział w tym konkursie?
0: Tak, bo ja naprawdę mam imponujący wynik, nie? I to bez długotrwałych ćwiczeń, bo formę to przecież trzeba trzymać cały rok, nie?
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF
2: Max. Niam, niam, niam, niam i szykujemy się na zimę.
3: Czy ty, Mateuko, nadal masz 8 wejść na siłownię?
2: Tak.
3: Do końca miesiąca?
2: Ciągle mi się kurczę, ale nie liczba wejść na siłownię.
3: Czyli bierzesz udział w konkursie.
0: MJ Deli.

0: Avicii w waszych głośnikach, jest 6:55, wy słuchacie RMF Max, za chwilę będzie Flash Sport, będzie pogoda, ale na początek, moi drodzy, co dzisiaj będzie w ogóle się działo?
1: Dzisiaj, słuchajcie, w pogodzie będzie działo się wszystko, będą burze, będzie grad, będzie porywisty wiatr, więc po pierwsze uważajcie na siebie, a po drugie, no to co, no, tak sobie myślę, że normalna sprawa, no było tak ostatnio gorąco, że powietrze po prostu musi się ochłodzić burzą, no.
0: No tak, no dokładnie właśnie o to chodzi, no. Koniecznie zostańcie, żeby posłuchać Flesza Sportu i prognozy pogody. Punktualnie o godzinie 7 w RMF Max.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: a do środy pomidory malinowe 6,99 kg z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99, limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
2: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: I po reklamie.

0: No i mamy już godzinę 7 w RMF Max. Czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nyga. Dzień dobry, zaczynamy. Polska wzmacnia swoje bezpieczeństwo, by zapobiegać konfliktom, a nie ich szukać. Tak na trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ mówił prezydent Polski. Karol Nawrocki rozmawiał również z Donaldem Trumpem, między innymi o współpracy inwestycyjnej i ponownie o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Konkrety ze strony Białego Domu padają. Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce. Ta decyzja została już wypracowana.
0: Podkreślał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Pozostajemy przy tematach ważnych dla Polaków, tym razem związanych z finansami. Czy raty kredytów znowu pójdą w górę? Jesienna podwyżka stóp procentowych coraz bardziej realna.
2: Już jesienią, a dokładnie w listopadzie. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej mogłaby podnieść stopy procentowe. Tak szacował w rozmowie członek Rady Ludwik Kotecki. Jego zdaniem raczej nie wydarzy się to na październikowym posiedzeniu Rady.
3: W listopadzie jest tak zwana projekcja inflacyjna i ona jest bardzo ważna dla Rady.
2: I w niej będzie widać, w jakim kierunku zmierza inflacja, jak szybko ma rosnąć.
0: Informował Igor Skrzypek. A skoro o pieniądzach mowa, mamy też dobre wiadomości dla tych, którzy chcą je zarobić. Uczelnie czekają na powrót studentów, ale nie tylko one. Pracodawcy również. Dlaczego?
4: A to z tej przyczyny, że studenci są też pracownikami opłacalnymi ekonomicznie, czyli do 26 roku życia nie ma obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne.
0: Mówił Zbigniew Brzeziński z Urzędu Pracy w Kielcach. Najwięcej wolnych etatów dla studentów czeka w gastronomii, usługach i sklepach. A na koniec flesza, skoro jesień już oficjalnie z nami, sprawdzamy, jak właściwie pachnie ta pora roku.
5: Akordem, który chyba najlepiej wyraża zapach jesieni, jest akord ambrowy i wanilia, która wnosi też drzewność i odrobinę słodyczy.
0: O zapachach jesieni mówiła sensellierka Marta Siembab.
6: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
0: Na początek flesza sportowego wielkie zaskoczenie na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Włosi, mistrzowie świata, współgospodarze turnieju, przegrali wczoraj po tie-breaku z Finami i nie awansowali do strefy medalowej. Italia była niepokonana do tego etapu, a Finowie w 1/8 finału męczyli się z reprezentacją Grecji.
7: Jakiś włoski kibic pewnie z pobłażliwym uśmiechem przyjąłby taki scenariusz. W tie-breaku wydawało się, że Włosi wszystko kontrolują, utrzymywali taką niewielką przewagę. W końcówce jednak dotknięcie siatki przy bloku, później atak Wout i Italia odpada z turnieju.
0: Tyle Patryk Serwański. Wcześniej Słoweńcy pokonali 3-1 Belgów i to właśnie oni będą rywalami Polaków w półfinale Mistrzostw Europy.
8: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Jesień pokazuje dzisiaj pełnię swoich możliwości. Na niebie sporo chmur, przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe nawet burze, ale niemal wszędzie są też możliwe krótkie przebłyski słońca. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dzisiaj maksymalnie 12 stopni w Zakopanem, 14 w Białymstoku, 15 stopni w Gdańsku, 16 tu najcieplej w Krakowie. Uwaga, wysoko w Tatrach może jeszcze popruszyć się śnieg. Powieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr z zachodu.
9: No i kto się obudził na Alexa Warrena? No to wstawać, już 3 minuty po godzinie 7, a to jego Passenger w RMF Max.

0: Oj, Zalia, o poranku to jest jedna z lepszych rzeczy, które mogą nas spotkać. 12 prawie minut po godzinie 7 to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i są takie dni, kiedy sami nie wiemy po prostu, co mamy wam powiedzieć. No bo co mamy powiedzieć? Wprost to powiedzieć?
2: No bo jak to? No, 24 tysiące można dzisiaj zgarnąć? Co? Tak po prostu?
1: Tak po prostu? 24 tysiące?
0: Tak po prostu, za samo odebranie telefonu, kiedy do ciebie zadzwonimy, robimy ti. Ty mówisz halo, a my mówimy cześć, to RMF Max, dostajesz 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Ale poczekaj, bo i tak to nie jest wszystko, bo tutaj mamy napisane, że każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach, dzisiejszym i jutrzejszym w piątek, czyli raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane.
0: Petarda.
1: Zgłoś się z SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 39 z VAT-em lub na rmfmax.pl.
2: No po prostu, no.

0: solidne bity od samego rana.
1: Tak wam gramy oczywiście. Armin van Buuren w RMF Max.
2: Jest 17 minut po godzinie 7 i od razu na start do pracy dostajecie najważniejsze informacje od poranka w 2027. A przypominam, to jest za 3 miesiące, nie?
0: Dzięki.
2: Ma wejść w życie opłata cukrowa i oczywiście co podrożeje? Oczywiście, że podrożeją napoje gazowane.
3: No to całe szczęście, że samochody nie jeżdżą na kole. Całe szczęście. Max.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
9: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
8: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
12: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
13: Stop! Nie kupuj jeszcze mieszkania. Najpierw sprawdź osiedle Kościuszki, bo możesz trafić na gotowe mieszkanie z 10% rabatem i możliwością zakupu bez wkładu własnego. A do tego balkon, winda, podziemny garaż i park śląski tuż obok. Osiedle Kościuszki w Chorzowie. Odwiedź nas lub sprawdź ofertę na www.jwc.pl.
14: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
15: I po reklamie.

0: Bad Memories. Dokładnie, Bad Memories o 7.30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz uwaga, będziemy mieli serial w radiu, ale nie nasz taki jak zazwyczaj o tej porze, tylko o serialu będziemy mówić. Lalka, słuchajcie, jest jednym z najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych seriali na świecie w tym momencie. Wow. Nasza polska lalka, nasz pan Wokulski.
3: No, jest na świecie. Na trzecim miejscu, można dodać. No i to wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku lalka będzie na maturze, ale nie, że z polskiego. Nie, z angielskiego. I to na świecie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No tak, no bo w Szkocji muszą mieć maturę, nie?
3: No tak. Tam
0: się muszą uczyć na przykład, nie?
3: Starki.
0: No muszą.
2: Mr. Wokulski.
0: Oskar Chimps, bez końca?

0: Nawet jeśli bardzo wam się nie chce o tej porze dotrzeć do pracy, to z tym numerem dotrzecie do niej szybciej. Eliox i Reasons, 20 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: No i wchodzisz do pracy i jednocześnie dostajesz informację, którą sobie potem podajesz znajomym. Wszystkim przy biurku opowiadasz, razem się śmiejecie, bo Polska stała się 8. europejskim krajem, który jest najchętniej odwiedzany przez turystów. Czajcie to?
0: O!
1: Wyprzedziliśmy nawet Portugalię, a potem tak samo największym zainteresowaniem cieszy się Zakopane, Świnoujście, Dolny Śląski, do tego jeszcze Podlasie.
0: Pięknie, brawo my!
2: Ale bo to jest jakby magia tkwi w tym, że przyjeżdżasz z zagranicy i myślisz sobie, że tutaj będzie tanio.
0: No tak.
2: Jest tak drogo jak za granicą, jakbyś płacił w euro. Możesz się poczuć jak u siebie.
1: A jak masz szczęście, to jeszcze zobaczysz swój stary samochód, który sprzedałeś kilka lat wcześniej, nie?
0: Jak w domu. Reklama.
3: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Nie pozwól, by konkurencja cię wyprzedziła. Czas, żebyś ty też ruszył do przodu.
9: Medycyna, technologia, sztuka czy biznes. Nie bądź tłem. Twórz zasady. Przekuj swój talent w sukces w Akademii Śląskiej.
8: Wybierz studia podyplomowe lub prestiżowy program Executive MBA. Zyskaj przewagę dzięki doświadczeniu liderów rynku. Przejmij inicjatywę i sięgaj po awans, na który zasługujesz.
9: Wejdź na akademiaśląska.pl i wybierz studia dla siebie.
8: Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej...
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Euro wjechało, żeby się dwie raty...

0: EURAGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Śląsk 88.1 FM.

0: Jak dopiero wychodzicie z domu, to nie patrzcie na termometr. Słuchajcie gorących hitów RMF Max. Tame Impala i Loser na 11 minut przed 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz też będzie gorąco, ale to tak bardziej, bo jesteśmy czerwoni ze wstydu. Policja zatrzymała Polaków, którzy są podejrzani, uwaga, o kradzież ponad 200 niemieckich krów. Powtórzę, krów, bydła.
3: Naprawdę? No,
2: tak.
3: Ale to wspaniale, no zawsze muszą być też tacy Polacy, co gdzieś pojadą i muszą nam narobić po prostu bydła.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Para.

0: Halo? Policja? Ale policja? Proszę przyjechać tutaj. Za zimno jest. Chcemy lato z powrotem. Tak na jest. Szczęście są gorące hity na maksa. To Jamal i Policeman na 5 przed 8.
1: Policja w Żarach. 5 minut do godziny 8 pozostało. To oznacza, że za 5 minut będzie punktualnie. Co, Mateusz?
2: Będzie flash.
1: Tak jest.
2: Będzie sport.
1: Tak jest.
2: Będzie pogoda.
1: Tak jest.
2: Będzie dobra zabawa.
1: Będzie.
2: I wszystko to, co najważniejsze.
1: I my też na pewno będziemy, także koniecznie zostańcie z RMF Max. Za chwilę wszystko dla was wystartuje. RMF Max.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 się nie kosztuje.
10: A w Bykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
14: I po reklamie.

0: Witek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
5: Czwartkowy poranek z RMF Max. Jest godzina 8, czas na flash, sport i pogodę Kinga Nyga. Cały czas z wami. Zaczynamy od pożaru stacji Starlink pod Grodziskiem Mazowieckim. To obiekt ważny dla satelitarnej komunikacji w naszym regionie Europy. Ogień pojawił się tu wieczorem.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Uszkodzony został także agregat prądotwórczy. Na miejsce wezwano policjantów oddziałów prewencji oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji. O tym incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.
5: Trwa wyjaśnianie okoliczności tego pożaru, dodaje Krzysztof Zasada. Zbliża się sezon grzewczy, a ceny węgla idą w górę. W wielu składach tona kosztuje już ponad 2000 zł.
7: Jeśli kupujemy przez internet, jest taniej, ale trzeba doliczyć do tego transport. Liczy się też sposób pakowania czy parametry surowca. I tak przy zakupie w sieci Orzecha w Polskiej Grupie Górniczej ceny zaczynają się od 1150 zł za tonę, przy kostce od 1200, a za groszek więcej o kolejne 50 zł. I te ceny budzą coraz większy niepokój tych, którzy sami ogrzewają domy.
5: Informował Michał Radkowski. Zostawiamy temat ogrzewania, ale zachęcamy, by ciepło pomyśleć o swoim zdrowiu. Czasem wystarczy więcej ruchu, zdrowsza dieta i regularne badania. Ruszyła ogólnopolska akcja Profilaktyka Podaj Dalej. W całym kraju organizowane są bezpłatne konsultacje, badania i wydarzenia sportowe. Listę wydarzeń znajdziecie na przykład na naszej stronie rmfmax.pl. Profilaktyka to również dobry sen, a z tym, jak pokazują najnowsze badania, coraz większy problem mają młodzi ludzie. Im więcej czasu studenci spędzają w mediach społecznościowych, tym gorzej śpią i gorzej oceniają swoje zdrowie. Co ciekawe, znaczenie miał ogólny czas spędzony w sieci, a nie samo scrollowanie nocą. I jeszcze zaglądamy do Gdyni, gdzie trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym dziś między innymi pokaz filmu Mniej Obcy, historia lidera Ladypunk Jana Borysewicza. Zwycięzców poznamy w sobotę.

0: Główka otwiera Flash o 8. Słoweńcy pokonali 3-1 Belgów i to właśnie oni będą rywalami Polaków w półfinale Mistrzostw Europy. No to chyba przeznaczenie.
1: Od 2019 roku zawsze gramy ze Słoweńcami w półfinale Mistrzostw Europy. To będzie już czwarty taki turniej. Przypomnę, w 2019 i 2021 roku przegrywaliśmy. W 2023 w końcu udało się wygrać.
0: Przypominał Patryk Serwański, jak będzie w piątek. No cytując już klasyka, czas pokaże. My oczywiście wierzymy w zwycięstwo. 4 brązowe medale Mistrzostw Europy zdobyły w Sofii nasze pięściarki. Wywalczyły je Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik.

0: No, na pewno nudy nie będzie, jeżeli chodzi o pogodę. Czwartek zapowiada się bardzo jesiennie, ale nie zabraknie też jaśniejszych momentów. Na niebie dzisiaj sporo chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe również burze. Temperatura od 14 do maksymalnie 17 stopni, nieco chłodniej w górach, a wysoko w Tatrach może też delikatnie popruszyć. Powieje zachodni wiatr, chwilami silniejszy, zwłaszcza w czasie burz. No ale warto też wypatrywać przejaśnień, będą się pojawiać.
1: Więcej dobrych informacji do 9 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 3 po 8.

0: co by nie mówić Ava Max, co ona wie, jak to się robi takie dobre numery. Dlatego ją gramy w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz uwaga, w miejscowości Płoty w zachodniopomorskim złodzieje z kościoła w centrum miasta ukradli, uwaga, dzwon. Z 1643 roku dzwon był zabytkiem, więc no jest generalnie awantura i afera.
4: Jezu, ale kto jest w ogóle w stanie wynieść 400-letni dzwon na złom? No Boże, co za dzban!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i tak dobrze, że nie próbowali go oddać do kaucjomatu, bo ciężko by się było zmieścić.
4: No tak, no zresztą gdzieś wiem, że dzwonię, ale nie wiem jeszcze w którym kościele. Tu Somber u nas brzmi ze swoim hitem, to jego 12 to 12 i jest dokładnie 12 po godzinie 8. I dobrze, że jesteście z RMF Max.
0: Dzień.

0: W dobrych nastrojach od samego rana razem z Margaret i razem z RMF Max. 23 minuty po godzinie 8 to jest wstawaj, nie udawaj.
1: A czy wy już wiecie, że Mandaryna i Michał Wiśniewski
0: są razem, wiemy.
1: Tak, ale jeszcze ze sobą nie mieszkają?
0: Naprawdę
1: nie mieszkają ze sobą, tak czytamy na portalach plotkarskich, ponieważ są to najważniejsze poradne informacje.
2: Jestem ci strasznie wdzięczny, że te sensacje przekazałeś ludziom. Naprawdę,
0: co z nią zrobimy?
2: Ale nie wiem, co to kogo dziwi, przecież oni nie mogą mieszkać razem, bo jeszcze nie są po ślubie. To znaczy po drugim. Dobre obyczaje, ludzie.
1: No tak.
3: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Zabrzesz Kubacza 1 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Zabrzesz Kubacza 1 i na aaaauto.pl.
10: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
12: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
13: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
14: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
3: I po reklamie.
15: Hejka, tu Maciek.
16: Tu Kasia.
17: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
18: Hej, I'm Ed Sheeran.
19: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Śląsk 88.1 FM.

0: ale to jest czwartek. David Guetta i Would I Lie To You. 4 minuty po wpół do 9:00. Macie to w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Okazuje się, że zdecydowana większość z nas, 9 na 10 Polaków, odczuwa taką monotonię, jeśli chodzi o posiłki i jedzenie. Aha. Ale nie chcemy zmieniać jadłospisu, nie chcemy przeprowadzać rewolucji, okay. Tylko pomyśleliśmy, że może lepiej będzie po prostu użyć jakiegoś sosu.
4: No na przykład,
3: coś dokładnie. Innego, że coś pomoczyć, posmarować, aha, polać czymś takim, wiecie.
4: No bo powiedz mi, no jak powiedzieć teściowej, że nie smakuje schabowy? No po prostu dodajesz keczupu.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No taki sos to jest, jak wiecie, chleb do zupy. No wiadomo, możesz zjeść zupę, ale bez chleba to się nie najesz.
4: Mm-hmm. No i bez keczupu też nie. Schabowy w ogóle inaczej wysmakuje. Gips, Ego i Formani, ostatni dzień lata. Jest 8:35, a to jest poranek RMF Max.

0: To jest nowość od Two Colors, Primadonna w RMF Max, specjalnie dla was 20 minut przed godziną 9, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i historie takie, że po prostu człowiek nie wie, czy się śmiać, czy płakać.
1: No, 33-letni mieszkaniec Łodzi zobaczył pod centrum handlowym zaparkowany ładny, nowy samochód i że w środku są kluczyki. No to co zrobił? Wsiadł do tego samochodu i go ukradł. No, teraz ma zarzuty, ma problemy, ale podjechał tym samochodem ukradzionym świeżo do koleżanek, żeby się im pochwalić.
2: Zobacz, nie? Hej dziewczyny, patrzcie, jakiego samochodu nie mam.
3: Max. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.

0: BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart.

0: i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Jakie to są hity w RMF Max? To jest Fastboy, to jest Music Sounds, to jest 10 minut do godziny 9, a wy słuchacie poranka RMF Max.
1: Ja powiem tak, sprawa jest. I bez was, bez ciebie, bez ciebie, to się tak. Nie uda po prostu, no nic nie zrobimy. Mamy 24 tysiące złotych. One szukają konta, na którym mogą się pojawić i to może być twoje konto. Tak.
2: Dzisiejsza nagroda główna to 24 tysiące złotych, ale też 1000 złotych za odebranie telefonu, no.
0: Urodzinowy deszcz nagród. Jeśli odbierzesz telefon w finale, na pewno, na 100% masz gwarantowane 1000 złotych, ale wtedy decydujesz, czy chcesz dużo, czy grasz o jeszcze więcej i chcesz zgarnąć 24 tysiące złotych.
1: 7327 to jest najważniejszy numer dzisiejszego dnia. 7327, tutaj też hasło Max SMS-em za 3,69 zł. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl. Każda droga jest dobra.
2: Tak, na tej stronie też są super bonusy, także ciśnijcie!
0: Moi drodzy, trzeba!
2: Trzymamy kciuki za wszystkich. Za ciebie.

0: bumci, bumci, bumci. Właśnie w takim tempie leci ten poranek w RMF Max. Już zobaczcie na zegarki, bo jest te 4 minuty do godziny 9. To oznacza, że za chwilę flash i prognoza pogody u nas w RMF Max. Zostań i posłuchaj.
1: Reklama.
2: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Szukasz sprawdzonego samochodu używanego? W Toyota Dobrygowski masz z czego wybierać. Już od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. Czeka na Ciebie aż 300 dostępnych aut różnych marek. A teraz możesz zyskać nawet do 10 tysięcy złotych korzyści. Do tego atrakcyjne warunki finansowania, gwarancja i pewność zakupu od sprawdzonego dilera. Znajdź samochód dopasowany do siebie i ruszaj w drogę bez kompromisów. Toyota Dobrygowski. Samochody używane, które warto sprawdzić.
12: I po reklamie.
13: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
14: Ja też dołączam. Jestem Agata.
15: What up, it's the weekend.
16: What's up, it's Sean Paul.
17: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Śląsk 88 i 1 FM.
20: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 9. To czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak już mówiliśmy we fleszu o 8, ogień pojawił się wieczorem.
21: Na miejscu są policyjne samochody. Jak się dowiedziałem, technicy z Komendy Wojewódzkiej wciąż zabezpieczają ślady. Wioska jest też patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji. Na razie nikt nie przesądza, co mogło być przyczyną pożaru. W grę wchodzi podpalenie, ale także trzeba brać pod uwagę, jak usłyszałem, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej.
20: Tyle Krzysztof Zasada.
19: Słuchacie RMF Max Śląsk.
20: Teraz informacje dla kierowców. Uważajcie, w Świętochłowicach na DTS-C doszło do kolizji osobówki i ciężarówki. Służby jadą na miejsce. Poza tym ogólnie na drogach spokojnie i oby tak zostało. Śląska Policja informuje, że od północy doszło do 29 zdarzeń drogowych. Kolejna kradzież w Śląskiem. W Jaworznie skradziono kable od urządzeń do sterowania ruchem. To kolejna podobna kradzież kolejowa w tym regionie w ciągu tygodnia. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
22: W Jaworznie skradziono 4 kable, a mają one razem ponad 230 metrów długości. Skradziono je na kolejowej bocznicy i ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej do kradzieży mogło dojść w sobotę. Kilka dni wcześniej tu w Katowicach była podobna kradzież. Złodzieje ukradli wtedy kable, za które w skupie złomu dostali nieco ponad 144 zł, a z tego powodu opóźnionych w całym województwie było prawie 650 pociągów.
20: Informował Marcin Buczek. W 2027 roku ma ruszyć budowa pierwszej trybuny nowego stadionu ruchu Chorzów przy ulicy Cichej 6. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera. Posłuchajcie.
23: Przetarg na wybór generalnego wykonawcy inwestycji zaplanowano na listopad. Inwestycja rozpocznie się od wzniesienia nowej trybuny głównej wraz z murawą i zapleczem sportowym. Taki plan ma umożliwić piłkarzom ruchu jak najszybszy powrót do rozwoju. rozgrywania meczów ligowych na własnym boisku. Całkowity koszt budowy to 400 milionów złotych. Docelowo stadion pomieści 22 tysiące widzów.
20: Informował Amadeusz Biurkowski. A na koniec Katowice wystartowały z czwartą edycją kampanii Kupuj lokalnie, wspieraj realnie. To jest kampania, która wspiera lokalnych mikroprzedsiębiorców i małe firmy, na przykład poprzez prezentację oferty danego lokalu. Do kiedy zainteresowane firmy mogą się zgłaszać?
1: Na zgłoszenia czekamy do 30 września. Zgłaszać się można poprzez formularz, który dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Katowice, katowice.eu/kupuj-lokalnie, bądź w zakładce Biznes Kupuj Lokalnie. Prosty formularz, gdzie przedsiębiorca może opisać swoją działalność, podać swoje takie podstawowe dane. Są one dla nas o tyle istotne, że program skierowany jest tylko do przedsiębiorców działających na terenie Katowic i mówimy tu też o przedsiębiorcach, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w oparciu o umowę franczyzy.
20: Zaznacza Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. I to wszystko w tym fleszu. Teraz sprawdzamy prognozy pogody.

0: czwartek na Śląsku ma przynieść sporo chmur i przelotne opady deszczu, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 14 stopni w Katowicach i w Tychach, 15 będzie w Zabrzu. Wiatr również będzie, powieje z zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach może się rozpędzać do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie i specy od pogody mówią, że do końca dnia się to nie zmieni. A temperatura odczuwalna? Będzie odrobinkę tylko niższa od tego, co widzimy na termometrach.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: No i przyda się nie tylko mokka, cappuccino, ale ristretto, podwójne espresso, venti.
3: Każda kawa się przyda, ale najlepsze, że tą pierwszą wypiliście ze Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska,
3: Mateusz Marek, ale było fajnie.
5: Dzięki za dzisiaj, teraz na waszych słuchawkach DJ Goja, Mi Chico i Jason Derulo.

Whatever turns you on, cokolwiek cię kręci, Axwell i Bon w RMF Max. No mnie na przykład kręci to, że już witamy się w czwartek i o tyle, a nawet nie tyle, tyle dosłownie już dzieli nas od weekendu nareszcie. Pierwszy jesienny weekend, ale to nie ma co płakać za rozlanym latem czy jakoś tak. Zresztą trochę letnich hitów będę dla was mieć w tym programie. Byle do obiadu startuje najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Związek, dzień dobry i takim lekkim klasykiem sobie polecimy na początek. September i Satellites.

0: Kasia.
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: po najlepsze okazje. Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Krzywu.
6: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
7: Hi, this is Denzel.
8: Hey yo, this is Eminem.
9: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Śląsk 88.1 FM.

Max, Śląsk, Katowice, Mikołowska, Racibórz, Eichendorfa, dla niektórych to tylko adresy, dla innych może, no nie wiem, wspomnienia. No tam się oczywiście znajdują najsłynniejsze śląskie więzienia. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz wjeżdża, słuchajcie, temat odsiadki w RMF Max. Oczywiście nikomu żadnej odsiadki nie życzymy, chociaż może niektórym politykom. Dobra, nieważne. No ale w każdym razie różne rzeczy chodzą po ludziach, a dzisiaj popuścimy trochę wodze wyobraźni. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jutro, tak, jutro w słoneczny piąteczek idziesz do więzienia na parę lat. I ostatnia rzecz, którą robisz na wolności, to... No właśnie, co byś zrobił albo co byś zrobiła? To jest nasze pytanie dnia do pracy, żeby trochę było ciekawiej w pracy. Można sobie pogadać, naradzić się z koleżanką albo kolegą przy kawie i napisać nam na 3001 albo na Messengera RMF Max. Można też głosówkę nagrać. Po co? Po to, żeby zgarnąć gadżety od RMF Max. Kto mnie najbardziej zaskoczy, do tej osoby na pewno, albo do tych osób na pewno gadżety trafią. 3001 SMS, Messenger RMF Max albo na Instagramie wiadomość na konto RMF Max. Piszcie śmiało. Najciekawsze odpowiedzi oczywiście trafią na antenę. Ostatnia rzecz, którą robisz na wolności.

0: Get Slow od Robina Schulza, nowość w RMF Max, a my już jesteśmy na dzień przed końcem naszej urodzinowej zabawy. Urodzinowy deszcz nagród. I przedwczoraj był 22, to mieliśmy do wygrania 22 tysiące. Wczoraj 23, 23 tysiące, a dzisiaj 24. No oczywiście, że 24 tysiące jest do wzięcia, a 1000 złotych za samo odebranie telefonu, jak będziemy do ciebie dzwonić. Ale no, nie zadzwonimy do ciebie, jeżeli najpierw nie wyciągniesz ręki po kaskę, jeśli się najpierw nie zgłosisz. rmfmax.pl, tam zapraszam na naszą stronę. Parę kliknięć, jesteś w grze o kasę, albo hasło Max wysyłasz za 3,69 pod numer 7327 i te 3 złote z groszami zamieniasz nawet na 24 tysiące złotych dzisiaj. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max.
1: Max. Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci. Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 24 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od

0: to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i bólucha znika.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: 4 okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
7: I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja, Madzia.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Hey yo, this is Eminem.
12: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Śląsk 88.1 FM.
15: Czwartek na Śląsku ma przynieść sporo chmur i przelotne opady deszczu, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 14 stopni w Katowicach i w Tychach, 15 będzie w Zabrzu. Wiatr również będzie, powieje z zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach może się rozpędzać do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie i specy od pogody mówią, że do końca dnia się to nie zmieni. A temperatura odczuwalna? Będzie odrobinkę tylko niższa od tego, co widzimy na termometrach.
16: RMF Max.
17: RMF Max Śląsk.

ty masz. Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max Śląski. Dzięki chłopakom w takim fajnym klimacie dojeżdżamy sobie do godziny 10. No właśnie, co o 10 będzie flash i prognoza pogody świeżutka, a we flashu zajrzymy m.in. sobie do Pyrzowic. Za lotniskiem Pyrzowice kolejne rekordowe wakacje, ale żeby bić dalej te rekordy, no to już musi się lotnisko rozbudować i właśnie trwa rozbudowa. No i sprawdzimy sobie, jak tam to wszystko idzie, czy zgodnie z planem, czy nie do końca. Ale też ważne info dla tych, którzy na własną rękę ogrzewają swoje domy. Przyjrzymy się cenom węgla w śląskich kopalniach. No i oczywiście oprócz newsów świeżutka prognoza pogody dla Śląska i Zagłębia. A teraz świeżynka Neptunika i Łody.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: I po reklamie.
15: Hejka, tu Maciek.
16: Ja też dołączam, jestem Aneta.
17: Hey, this is Imagine Dragons.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Śląsk 88 i 1 FM.
22: Punktualnie 10 w RMF Max Śląsk. Najwyższy czas na flash i prognozę pogody to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Planujecie zagraniczny wyjazd? We fleszu o 10 na początek ważne informacje z rynku walut. Jak informuje Igor Skrzypek, polski złoty jest najsłabszy od wielu miesięcy.
23: Euro kosztuje prawie 4,38 zł, najwięcej od końca 2024 roku. Dolar po 3,84, najdroższy od początków roku 2025. Przede wszystkim winna jest amerykańska waluta i kolejne sygnały zza oceanu o podwyżkach stóp procentowych. Dolar będzie się umacniał i to właśnie on krzyżuje nam szyki.
22: Podrożał też frank szwajcarski i funt brytyjski.
21: Słuchacie RMF Max Śląsk.
22: Trwa rozbudowa terminalu pasażerskiego C na lotnisku w Pyrzowicach. Będzie tam m.in. nowa strefa kontroli granicznej, mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport.
24: Obiekt zostanie powiększony o około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i w tej powiększonej części znajdą się po pierwsze dwie dodatkowe karuzele bagażowe, czyli w sumie po rozbudowie będzie ich 5. Te karuzele, jedna z nich będzie mogła obsługiwać nawet samoloty szeroko kadłubowe. klubowe, takie, które zabierają powyżej 300 pasażerów. Druga istotna zmiana z perspektywy pasażerów w ramach rozbudowy terminalu pasażerskiego C to jest całkowita przebudowa i rozbudowa strefy kontroli paszportowej. Aktualnie to jest 8 konwencjonalnych stanowisk. Po rozbudowie tych stanowisk będzie 16.
22: A koszt rozbudowy to prawie 35 milionów złotych. Zaczyna się sezon grzewczy, to oznacza także uzupełnianie domowych węglowych zapasów. Szczegóły zna Marcin Buczek. Ile w kopalniach PGG kosztuje tona węgla?
0: To zależy oczywiście od rodzaju i konkretnej kopalni, ale dziś rano, a to bardzo ważne, żeby sprawdzać to na bieżąco, ceny za tonę węgla wahają się mniej więcej od 1300 do 1700 zł. Zainteresowanie jest duże, dlatego w tym roku PGG zwiększa i sprzedaż, i wydobycie.
1: My tylko w tym roku wydobyliśmy ponad 1 milion ton węgla więcej niż początkowo planowaliśmy, a sprzedaliśmy blisko 3 miliony ton węgla więcej z uwagi na zwały, na których zalegało blisko 2 miliony ton. Ten węgiel został już sprzedany.
0: I co istotne, jak mówi mi Ewa Grudniuk z PGG, wydobycie zwiększono, mimo że w spółce ograniczane jest zatrudnienie, a w tym roku według planu ma się ono zmniejszyć o ponad 4 tysiące osób.
22: A wiceminister energii Konrad Wojnarowski zapewnił, że tej zimy węgla nie zabraknie. Wielka koszykówka wraca do Sosnowca już w najbliższy weekend. Stolica Zagłębia będzie gościć 4 najlepsze koszykarskie drużyny, które zagrają o Super Puchar Polski.
2: Pierwszym takim akordem tego nowego sezonu będzie walka o trofeum imienia Adama Wójcika, znakomitego przed laty koszykarza. Pierwsze mecze półfinałowe odbędą się w sobotę, 26 września, 16:30 Legia Warszawa, Energa Trefl Sopot, 19:15 Dziki Warszawa zagrają z Zastalem Zielona Góra i zwycięzcy tych półfinałów zmierzą się w wielkim finale.
22: Mówił Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu. I to wszystko w tym fleszu. Teraz pogoda. Dziś na Śląsku przewaga chmur i będą też przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach. Na termometrach w regionie maksymalnie 14-15 stopni, ale przez wiatr z zachodu, który w porywach może się rozpędzać do 35 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się na wysokim poziomie i tu się ma nic nie zmienić. Pamiętajmy nie tylko o parasolu, ale też o cieplejszej kurtce. Jesień już nadeszła.
15: Po tym charakterystycznym perkusyjnym intro od razu do rozpoznania Temper City i Self Aware. Dzisiaj jest Światowy Dzień Morza, no to wypływamy w rejs z byle do obiadu. Najlepszym programem do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

Kygo i Max McDonald, WRMF Max to Take Me Back. Zabierz mnie z powrotem. No chciałoby się tak z powrotem czasem wrócić, nie wiem, do wakacji albo jeszcze dalej. Tak się nie da, ale my niedługo wrócimy do naszego pytania dnia. Dzisiaj pytamy, przypomnę, pytanie dnia brzmi: jutro idziesz do więzienia i to na parę lat. Ostatnia rzecz, którą robisz na wolności. Piszcie na 3001, kost jak ze zwykłą wiadomość, albo na Messengera RMF Max. Można głosówkę też nagrać, żeby zgarnąć gadżety. RMF Max. Destiny's Child, klasykiem teraz polecimy. Survivor.

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
13: I po reklamie.

To oczywiście Alan Walker i Ava Max, słuchacie RMF Max Śląska. Ja byłbym zapomniał, że ja mam przecież dla was bilety do Energy 2000 na ten weekend. I to bilety nie pojedyncze, nie podwójne, tylko bilety dla całej paczki, 5 biletów Fast Pass na jutro. Jutro Fałki gości w Energy 2000, hip-hopowy koncert i klubowy afterek, a w sobotę DJ Twins Chojnackie, czyli bardzo popularne DJ-ki bliźniaczki. No to co, to taką szybką zabawę sobie może zróbmy. Jak chcecie zgarnąć bilet do Energy 2000 w Katowice, albo na piątek, albo na sobotę, to sobie wybierzecie, to weźcie mi nagrajcie głosówkę na Messengera RMF Max i pokażcie, powiedzcie, jak bardzo już potrzebujecie weekendowego resetu. O, tyle wystarczy. Co tam nagracie, jak to nagracie, to już zostawiam waszej wyobraźni. Messenger RMF Max, bilety do Energy 2000 w Katowicach na ten weekend już czekają.

0: Fall to the Floor to jest nowość od Offenbacha w RMF Max. 24 tysiące po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i sprzedane, a właściwie wygrane. Taki mamy plan na popołudnie. Rozdać dzisiaj 24 tysiące w zabawie urodzinowy deszcz nagród. A żeby ten plan trochę pomóc zrealizować, to dajemy wam teraz ekstra rundę bonusową i aż 650 razy mnożymy wasze szanse, jeżeli teraz w ciągu najbliższych 8 minut dołączycie do naszej zabawy. Dołączycie wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijecie na www.rmfmax.pl. Raz tam zgłoszenie wysyłacie SMS-em, raz robicie to przez stronę, a u nas w naszym systemie jest tych zgłoszeń aż 650. Czyli 650 szans na 24 tysiące złotych zamiast tylko jednej szansy. No to kiedy się opłaca dołączyć, jak nie teraz? No właśnie teraz chwytaj za telefon i wysyłaj SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na naszą stronę rmfmax.pl. 24 tysiące są do wzięcia. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 24 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Stresujesz się decyzją o

0: Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Już dziś w Lidl. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: Dziś na Śląsku przewaga chmur i będą też przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach. Na termometrach w regionie maksymalnie 14-15 stopni, ale przez wiatr z zachodu, który w porywach może się rozpędzać do 35 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się na wysokim poziomie i tu się ma nic nie zmienić. Pamiętajmy nie tylko o parasolu, ale też o cieplejszej kurtce. Jesień już nadeszła.

0: Be So Shy, to jest Imani tuż przed 11 w RMF Max Śląska. Ostatnio wiralem niesie się nagranie stworzone przez dziennikarzy serwisu informacyjnego Tarnowskie Góry z ratusza w Piekarach Śląskich, gdzie jak się okazuje jest takie specjalne pięterko, na którym wśród urzędników pracujących mieszkają sobie koty.
1: Czyli tutaj zrobiliście tak jakby... No piętro dla kotów, tak?
2: W sekretarki sobie koty mieszkają.
0: A konkretnie to są dwie kotki o wdzięcznych imionach Julka i Anda. Nawet jest napis na wejściu do tej części ratusza w Piekarach Śląskich. Uwaga koty, żeby nie wypuszczać. Ja to sobie tak myślę, że w każdym polskim urzędzie powinny mieszkać koty. Sprawy nie załatwisz, ale przynajmniej kota pogłaskasz, wyjdziesz zadowolony z sierścią na pamiątkę. Brozu Kacperczyk, wszystko czego chciałem.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nie pozwól, by konkurencja cię wyprzedziła. Czas, żebyś ty też ruszył do przodu.
10: Medycyna, technologia, sztuka czy biznes. Nie bądź tłem, twórz zasady. Przekuj swój talent w sukces w Akademii Śląskiej.
9: Wybierz studia podyplomowe lub prestiżowy program Executive MBA. Zyskaj przewagę dzięki doświadczeniu liderów rynku. Przejmij inicjatywę i sięgaj po awans, na który zasługujesz.
10: Wejdź na akademiaśląska.pl i wybierz studia dla siebie.
9: Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej...
11: Wróżka, prawdę ci powie?
12: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
11: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
13: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Nowy hybrydowy Lexus ES już jest. Poznaj go podczas dni otwartych od 21 do 26 września w Lexus Rybnik i odkryj wyjątkowe oferty na wszystkie modele dostępne od ręki. Teraz możesz zyskać pakiet korzyści serwisowych o wartości do 2000 zł dla wszystkich modeli. A jeśli myślisz o Lexusie NX, to ostatni moment na wersję Prestige Final Edition w cenie 218 900 zł. Nie czekaj, dni otwarte od 21 do 26 września.
16: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
17: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
18: I po reklamie.
19: O 11 w RMF Max Śląsk mamy dla Was najnowszy flash i prognoza pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty. Wśród nich były dyrektor instytucji Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K. Oboje usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy i wyrządzenia ogromnych szkód finansowych.
20: Ich działania miały również doprowadzić do ogromnych szkód finansowych Instytutu, sięgających ponad 1 300 000 zł przez każde z nich. CBA ustaliło m.in., że były dyrektor miał wykorzystywać służbowe karty płatnicze do wydatków niezwiązanych z działalnością Instytutu. Chodzi też o niewykorzystane i niezwrócone do budżetu państwa dotacje na produkcję audiowizualną.
19: Tyle Michał Radkowski.
21: Słuchacie RMF Max Śląsk.
19: Blisko 2-kilometrowy odcinek nowej drogi powstanie wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od ulicy Narutowicza do ulicy Jachtowej w Gliwicach. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera.
22: Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, na całym odcinku trasy cały czas trwają prace wykończeniowe. Najwięcej dzieje się w rejonie skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich i Różanej. W nadchodzących dniach zaplanowano pracę przy sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Zakątek Leśny do ulicy Czołgowej. Dodatkowo trwa też montaż oświetlenia ulicznego. Zakończenie prac zaplanowano na listopad i koszt to 17 milionów złotych.
19: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Mieszkańcom Gliwic przypominamy też, już dzisiaj Muzeum w Gliwicach zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące przyszłości radiostacji gliwickiej. Spotkania dzisiaj i następne 7 października na terenie radiostacji przy ulicy Tarnogórskiej oraz 7 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej, to przy ulicy Kościuszki. Wszystkie trzy spotkania zaczynają się o 16:30. Chodzi o wypracowanie rekomendacji dotyczących ochrony, promocji i nowego wykorzystania zabytku. W strefie kultury, edukacji i turystyki udział jest bezpłatny, ale trzeba się na spotkania zapisać poprzez internetowy formularz. A skoro już Gliwice, to jeszcze do 13 w kompleksie wojskowym przy ulicy Andersa czasami będą wyły syreny alarmowe. Syreny będą działać w cyklu 2 razy po 3 minuty. Mieszkańcy nie powinni się niepokoić. To rutynowe wojskowe ćwiczenia. Teraz w RMF Max Śląsk przenosimy się do Świerklańca i wracamy do tematu strzelnicy wirtualnej, która powstanie w Parku Miejskim w budynku hangaru kajakowego.
2: Ta strzelnica ma powstać już w tym roku, od 1 stycznia 2027 roku ma zostać uruchomiona. Jesteśmy w trakcie rozmów z Fundacją Świetlik, to też się bardzo fajnie tutaj, że tak powiem, spięło, ponieważ Fundacja Świetlik, która jest stosunkowo nową fundacją, część przestrzeni w kajakowni również wynajmuje, organizuje zajęcia. Jest to stowarzyszenie takie, można powiedzieć, proobronne, więc myślę, że będziemy analizować fakt zarządzania strzelnicą przez tą fundację.
19: Mówił Grzegorz Zadęcki, wójt Świerklańca. Budowa strzelnicy ma pochłonąć około 150 tysięcy złotych. I to wszystko w tym fleszu. Następny w samo południe, teraz pogoda. Specy od pogody nie zmienili zdania. Czwartek na Śląsku ma ciągle jeszcze upłynąć pod znakiem sporej ilości chmur i z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie możemy się spodziewać 14 stopni, ale przez wiatr z zachodu, który w porywach może dochodzić do 35 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie trochę niższa. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie. Do końca dnia ma się to nie zmienić. Pamiętajcie o parasolu i o cieplejszej kurtce również.
7: Skrzypce i idiomowe brzmienia to jest zawsze dobre połączenie, a tutaj jest najlepsze. Eli Oaks, Lavinia i Reasons. Na start 11 w RMF Max, Dawid Miązek, zapraszam.

Waves, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max. Śląsk, no ten ostatni dzień lata już niestety za nami, ale dobra, damy radę. Przed nami pierwszy weekend jesieni i słuchajcie, wielka koszykówka wraca do Sosnowca, bo w Sosnowcu po raz kolejny, w Arenie Sosnowiec po raz kolejny rozegra się rywalizacja o Super Puchar Polski koszykarzy. No niestety tradycyjnie bez gospodarzy, bez żadnych zagłębiowskich ani śląskich ekip. Zagra w nim mistrz Polski Legia Warszawa, wicemistrz Zastal Zielona Góra, no i półfinaliści Dziki Warszawa i Energa Trefl Sopot. Zresztą można powiedzieć, Legia Warszawa w Sosnowcu to tak jakby gospodarz. Półfinały w sobotę, finał w niedzielę, a start nowego sezonu Ligi Koszykówki już w następny weekend i od razu będziemy mieć derby, bo GTK Gliwice zmierzy się z MKS-em Dąbrowa Górnicza.

0: dużą dawką zwierzęcego instynktu poczęstowała nas Kacaj. Animal w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, ja wiem, że ta moda na 6-7 potrafi być wkurzająca. Ja wiem, zwłaszcza jeżeli dużo czasu spędzacie z nastolatkami, ale słuchajcie, zróbmy raz tak, żeby to połączenie cyfr 6 i 7 było nie tylko niewkurzające, ale nawet przydatne. Bo słuchajcie, jeżeli w swoim numerze telefonu, no teraz przypominamy sobie swój numer telefonu, jeżeli w swoim numerze telefonu macie 6 i 7, no to jesteście mega szczęściarzami, ja wam to mówię. Dlaczego? Dlatego, że teraz w zabawie urodzinowy deszcz nagród odpalamy rundę bonusową. 600 razy mnożymy wszystkie wasze SMS-owe i online zgłoszenia do naszej zabawy w grze o 24 tysiące złotych, ale jeżeli w swoim numerze telefonu masz cyfrę 6 i 7, nie muszą być obok siebie, nie muszą być w tej kolejności, może być 7 i 6, no to jeszcze te szanse podwajamy, czyli nie 600 razy mnożymy, tylko 1200 razy mnożymy twoje szanse na to, że dzisiaj odbierzesz od nas telefon. Za samo odebranie telefonu zgarniesz 1000 zł, a możesz zgarnąć nawet 24 tysiące złotych. Teraz przez najbliższe 7 minut mega runda bonusowa ze szczęśliwym numerkiem. Hasło Max wysyłaj pod numer 7327 za 3,69 albo zapraszam na www.rmfmax.pl. 600 razy mnożymy każde zgłoszenie, 1200 razy jak masz 6 i 7 w numerze telefonu.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Nie pozwól, by konkurencja cię wyprzedziła. Czas, żebyś ty też ruszył do przodu.
9: Medycyna, technologia, sztuka czy biznes. Nie bądź tłem. Twórz zasady. Przekuj swój talent w sukces w Akademii Śląskiej.
8: Wybierz studia podyplomowe lub prestiżowy program Executive MBA. Zyskaj przewagę dzięki doświadczeniu liderów rynku. Przejmij inicjatywę i sięgaj po awans, na który zasługujesz.
9: Wejdź na akademiaśląska.pl i wybierz studia dla siebie.
8: Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej...
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: I po reklamie.
16: Tu Ola i Jarek.
17: Hejka, tu Maciek.
18: Cześć, tu Oskar Sims.
19: Hello, this is September.
20: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
21: Śląsk 88.1 FM.

0: Bez końca Oskar Sims z nami w RMF Max Śląsk. Słuchajcie, pamiętacie jeszcze Katowice nocą?
1: Katowice nocą, ze zbiżową mocą i z waszą pomocą.
0: Ja wiem, niektórym się teraz łezka w oku zakręciła. No słuchajcie, Spisz co prawda nie wraca, ale w miejscu legendarnego Spiżu otwiera się, i to jest duże wydarzenie klubowe, jeżeli chodzi o śląską i w ogóle polską scenę klubową, otwiera się w ten weekend katowicki X-Demon, zupełnie nowa marka w mieście, i wielkie otwarcie będzie naprawdę wielkie, bo słuchajcie, jutro legenda europejskiej sceny trensowej zawita do Katowic, Mauro Picotto, a w sobotę gościem specjalnym będzie facet, którego doskonale znacie z naszej anteny, czyli DJ Eben. Tak, ten od hitu Hearts albo Hollow. Także no, weekend otwarcia na grubo, poprzeczka wysoko zawieszona, i tak między nami zajrzyjcie na rmfmax.pl, mamy dla was bilety na otwarcie. Michiko w RMF Max.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub

0: bezpłatnej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Emila.
3: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Ina.
4: Hey, what's up, this is Justin Bieber.
5: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Śląsk 88.1 FM.
7: Specy od pogody nie zmienili zdania. Czwartek na Śląsku ma ciągle jeszcze upłynąć pod znakiem sporej ilości chmur i z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie możemy się spodziewać 14 stopni, ale przez wiatr z zachodu, który w porywach może dochodzić do 35 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie trochę niższa. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie. Do końca dnia ma się to nie zmienić. Pamiętajcie o parasolu i o cieplejszej kurtce również.
6: RMF Max. RMF Max Śląsk.

Na mocnych bitach i rymach Eminema, Rihanna delikatna z kawałkiem Demonster. Takie połączenie w RMF Max na końcóweczkę programu Byle do obiadu, bo już za chwilę i wszystko gra się zaczyna. Irek Jakubek z Asią Mełz w duecie przejmują studio i zostawiam was po prostu w dobrym towarzystwie na popołudnie. Dziękuję za dzisiaj, słyszymy się w piąteczek. Dawid Miązek, cześć. RMF.

0: reklama.
1: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Szczerniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
14: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
15: I po reklamie.

0: Hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: Jest punktualnie 12 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. We fleszu w południe najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Wszystko wskazuje, że było to podpalenie.
3: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że na terenie stacji koło skrzynki rozdzielni, która się spaliła, znaleziono butelkę z łatwopalną substancją. To wygląda jak koktajl Mołotowa, potwierdził mi jeden z funkcjonariuszy. Wskazywać to może na podpalenie. Pozostaje pytanie, kto stał za tym aktem sabotażu, dodał. To wyjaśniają policjanci, a także agenci ABW, którzy pracują na miejscu. W Woli Krobowskiej są znaczne siły policji na drogach dojazdowych do tej niewielkiej wioski. Stanęły policyjne posterunki,
2: o czym informował Krzysztof Zasada.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Od 1300 do 1700 zł tyle kosztuje dziś tona węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko zależy od rodzaju węgla i kopalni, w której jest on wydobywany. Przed bramą kopalni Staszic w Katowicach sprawdzał to Marcin Buczek. Jak długo czekać tam na odbiór węgla?
4: Wszystko zależy od zamówienia, z jakim przyjeżdża tu kierowca ciężarówki.
5: 5 ton maksymalnie można kupić teraz orzecha.
4: Bez kolejki?
5: Trzeba auto zostawić dzień wcześniej, bo węgiel jest limitowany.
4: To co, na noc pan zostawia auto i wraca?
5: Takie mamy zasady. Każda kopalnia, przewoźnicy sobie na każdej kopalni reguły indywidualnie ustalają.
4: Dużo węgla pan nabiera?
6: 20, znaczy ja miał głównie.
4: Trzeba trochę odstać, czy raczej spokojnie?
6: Spokojnie, no teraz papiery i w ciągu, nie wiem, pół godziny, 40 minut powinienem wyjechać.
4: W tej chwili, jak widzę, tu przed bramą na wjazd po węgiel czeka kilkanaście samochodów.
2: Zmieniamy temat. Jesienne spacery w Parku Szwajcaria w Gliwicach będą utrudnione od poniedziałku, bo rozpoczyna się kolejny etap przebudowy kanalizacji deszczowej. W ramach tych prac wykonawca będzie robił przewiert pod ulicą Łabęcką, co spowoduje czasowe utrudnienia przy głównym wejściu do parku. Od tej strony park pozostaje otwarty, a mieszkańcy mogą korzystać z wejść od strony parkingu przy restauracji. Prace mają potrwać do końca października. Kupuj lokalnie, wspieraj realnie. To jest kampania, która wspiera lokalnych mikroprzedsiębiorców i małe firmy, na przykład poprzez prezentację oferty danego lokalu. Kolejna, czwarta już edycja akcji ruszyła w Katowicach. Przedsiębiorcy z regionu wciąż jeszcze mogą się zgłaszać. Mieszkańcy też już mogą zacząć się rozglądać.
7: Zapraszamy też mieszkańców do takiego wirtualnego spaceru po Katowicach, gdzie można właśnie lepiej poznać przedsiębiorców, na przykład właścicieli warzywniaków, zakładów tapicerskich, krawieckich, restauracji, tych firm, które w poprzednich latach wzięły udział już w naszym konkursie, a tych firm już trochę się zebrało, bo w tych trzech dotychczasowych edycjach łącznie wzięło udział 85 firm z terenu naszego miasta.
2: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. A na koniec termy Bukowina czekają na zmarzluchów. Temperatura spada, więc rozwiązaniem mogą być wody termalne, takie sprzed 10 tysięcy lat i to wprost z wysokiego wierchu. Mamy dla Was wejściówki, wystarczy, że wejdziecie na RMF Max w zakładkę Śląsk.

0: Przewaga chmur i przelotnych opadów deszczu. Tak ma wyglądać cały czwartek na Śląsku. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin zobaczymy maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne za to jest cały czas wysokie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu raczej z tych słabszych, chociaż momentami, chwilami może mocniej powiać w porywach do 35 km na godzinę. Temperatura odczuwalna w związku z tym będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: To jest o mnie ta piosenka.
3: Dzień dobry.
2: 3 minuty po południu. Ja się czuję trochę tak, wiesz, jak miałbym taką pierwszą jazdę na rowerze.
3: Wow.
2: Trzymam kierownicę trochę nieśmiało.
3: Drgają ci kolana?
2: Cieszę się, że mogę być dzisiaj twoimi bocznymi kółkami.
3: Albo ja twoimi.
2: Bo Asia Mełz dojechałaby do końca, a Irek Jakubek to nigdy nie wiadomo. Tu RMF Max.

0: Jak słyszę Zalię w RMF Max, to mam wrażenie, że każdy dobry szef powinien mieć taki dopisek na końcu swojego maila. Tylko kochaj mnie. Tak jak w tej piosence. Zupełnie nie wiem, dlaczego cię to śmieszy.
1: Ja też nie
0: wiem. Tak ma, 11 minut po południu. Zimno się zrobiło jak kraj długi, szeroki.
1: No w końcu jest jesień, więc musi być zimno. Rzućcie jakieś ciepłe słowo, żeby nam wszystkim się zrobiło troszkę przyjemniej na serduszku.
0: Albo podarujcie nam, jak chcecie tak bardziej elegancko, a niekoniecznie rzucać tutaj słowami. Na naszych głosówkach, messengerach, instagramach proszę bardzo wrzucić. A my będziemy się po pierwsze cieszyć, a po drugie będziemy się z wami dzielić.
1: Szarlotka. To jest ciepłe słowo.
0: I z lodami. Dla równowagi.
1: Nie.

0: Co? Już liście lecą?
1: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
2: Urodziny RMF Max. Nawet 24 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Szukasz sprawdzonego samochodu używanego? W Toyota Dobrykowski masz z czego wybierać. Już od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. Czeka na Ciebie aż 300 dostępnych aut różnych marek. A teraz możesz zyskać nawet do 10 tysięcy złotych korzyści. Do tego atrakcyjne warunki finansowania, gwarancja i pewność zakupu od sprawdzonego dilera. Znajdź samochód dopasowany do siebie i ruszaj w drogę bez kompromisów. Toyota Dobrykowski. Samochody używane, które warto sprawdzić.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
17: I po reklamie.
19: Tu Martyna.
7: Jestem Kuba. Dołączam.
10: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
1: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Szalenie się, co? To jest Age, to jest Mata, to jest RMF Max. Pół do pierwszej po południu i specjalnie na ten wyjątkowy moment, który mamy teraz w Maxie, wniesione do studia zostały nietypowe instrumenty. Nie wiedziałaś, że tak dobrze na tym gra.
1: Jestem w szoku, nie wiem, czy z niego wyjdę, ale specjalnie po to zostały wniesione te organy. Irek zagrał, żebyście dobrze usłyszeli, co dla was teraz przygotowaliśmy.
0: Specjalny mnożnik, dzięki któremu jeszcze łatwiej wygrać. Uwaga, 24 tysiące złotych.
1: No i pewnie myślicie, ile, jaki ten mnożnik? Już wam mówię, 560 szans możecie dostać za jednego maksa, którego za 3,69 wyślecie pod 7327.
0: Jak wysyłacie max na 7327 w ciągu najbliższych, tylko 9 minut, to każde takie zgłoszenie mnoży się razy 560. A to oznacza, że jak normalnie wyślecie, to jest tylko jedno zgłoszenie w puli. A jak wyślecie teraz, to tych zgłoszeń w grze o 24 tysiące złotych będzie aż 560.
1: Max niech leci teraz pod 7327.

0: Tame Impala, specjalnie dla tych, którzy czują, że jest tak zimno, że trzeba sobie mówić ciepłe słowa przez radio.
1: Cieplutko pozdrawiamy wszystkich tych, którzy z uśmiechem się dzisiaj wpuszczają na drodze.
0: O, jak miło, takich kierowców nam trzeba w chłodniejsze popołudnia. Wasze głosówki właśnie w tej sprawie nagrywajcie. My te najbardziej gorące ze wszystkich będziemy premiować nagrodami. A w prognozie pogody zimno, ta najbardziej aktualna leci do was już za chwilę. Zostańcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: 3,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
4: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Sary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Przewaga chmur i przelotnych opadów deszczu. Tak ma wyglądać cały czwartek na Śląsku. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin zobaczymy maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne za to jest cały czas wysokie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu raczej z tych słabszych, chociaż momentami, chwilami może mocniej powiać w porywach do 35 km na godzinę. Temperatura odczuwalna w związku z tym będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Najnowsza propozycja od Margaret w czwartkowe popołudnie to jest zawsze dobra opcja do pracy, dlatego tak wam gramy w RMF Max.
1: I jeszcze jedna fajna nowość. Nowość w systemie kaucyjnym. Wszyscy kochamy system kaucyjny.
0: Wiadomo, ja najbardziej.
1: Będzie taka specjalna aplikacja, na której będzie można sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy nieprzepełniony kaucjomat, żeby spokojnie mogła oddać buteleczki, gdzie jest najbliżej.
0: Doskonały pomysł, tylko mam nadzieję, że to będzie od razu szukało ci miejsca noclegowego, w razie gdyby ten pusty kaucjomat był w innym województwie.
1: A się jednak zna się na życiu.

0: ogólnopolskie sorry papi od pogody, specjalnie dla tych, którzy dzisiaj słuchają RMF Max w pracy na rusztowaniu. No i to zimne, to tak na stałe, czy tylko na chwilę? Będą prognozy zaraz po pełnej. Zostańcie na flash, by być na bieżąco. Za 4 minuty 13.
1: Reklama.
2: 4 okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
18: AI,
17: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.
0: Słuchacie RMF Max. Śląsk, jest punktualnie 13. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam.
1: bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje ze specjalistami oraz zajęcia sportowe i aktywności promujące zdrowy styl życia. Tak będzie do końca września w całej Polsce w ramach akcji Profilaktyka Podaj Dalej. To ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego troszczenia się o siebie oraz dzielenie się wiedzą o profilaktyce, dlatego działaj i zrób badania. Dołącz do sztafety zdrowia i zaproś do niej swoich bliskich. Na naszej stronie internetowej RMF Max znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące akcji, w tym specjalną mapę wydarzeń organizowanych w całej Polsce.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Trwają prace nad przygotowaniem tak zwanej uchwały krajobrazowej w Tychach. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera posłuchajcie.
20: To jest ustawa, która wprowadzi na terenie całego miasta nowe zasady i warunki sytuowania reklam. Zanim jednak zostaną zaproponowane konkretne rozwiązania, swój głos na ten temat mogą oddać mieszkańcy w specjalnie przygotowanej geoankiecie.
21: Na specjalnej mapie można wskazać konkretne miejsca w Tychach. Chodzi m.in. o lokalizacje, w których reklamy są uciążliwe lub zwyczajnie nie pasują do otoczenia.
20: Mówiła Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Tychach. Dodam tylko, że geoankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce aktualności. Można z niej korzystać do 1 października.
1: A szczegóły tej informacji przybliżał reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Gliwicach wyklucza cukier i zaprasza do udziału w akcji Gliwickie Szkoły i Restauracje. Chodzi o promocję zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. Cukier w diecie powinien być kontrolowany, aby wspierać prawidłowy rozwój mózgu dzieci oraz zdrowie całego organizmu. Kampania ma na celu również zwiększenie świadomości u rodziców i opiekunów. Katowice Airport szykują się do rozbudowy terminala C w Pyrzowicach. Inwestycja jest naprawdę olbrzymim projektem, również logistycznym. Nie będzie też taniu, bo prace mają pochłonąć nawet prawie 35 milionów złotych. Więcej o tym powiemy już we fleszu za godzinę. A na koniec Sosnowiec szykuje się do weekendowej imprezy sportowej o ogólnokrajowym charakterze. Legia Warszawa, Zastal Zielona Góra, Dziki Warszawa oraz Energa Trefl Sopot spotkają się w stolicy Zagłębia, żeby powalczyć o Super Puchar Polski. Koszykarskie święto w arenie Sosnowiec na placu Zagłębia już od soboty.
22: Są jeszcze wejściówki na to wydarzenie. Jeżeli chodzi o te półfinały sobotnie, wejściówka obejmuje oba spotkania w dwóch kategoriach cenowych 20 i 40 zł. Natomiast bilety na niedzielny finał kosztują 55 zł oraz 35 zł. Liczymy na to, że kibice z tych miast, w których grają oczywiście drużyny, które powalczą o Superpuchar, ale również kibice koszykówki Sosnowcu licznie stawią się w arenie, aby dopingować zespoły i być świadkami na pewno spotkań na bardzo wysokim poziomie.
1: Mówił Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu. Finałowy mecz zaplanowano na niedzielę na godzinę 17:30.
19: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sprawdzamy, co słychać w prognozie pogody. Ciągle jeszcze na Śląsku trzeba się mierzyć z drobnymi opadami deszczu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim nad głowami chmury, a na termometrach maksymalnie 15 stopni. Wieczór na Śląsku zapowiada się również z dużym zachmurzeniem, ale już bez opadów. Temperatura spadnie do okolic 10 stopni. Wiatr z zachodu może chwilami trochę mocniej powiać. W nocy chmur nie ubędzie, pojawią się przelotne opady deszczu, a na termometrach najchłodniej okolice 9 stopni. Ciśnienie za to utrzyma się na wysokim poziomie.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
23: RMF Max, hity na maksa. Hity na maksa.
0: Wszystko, czego potrzebujecie, żeby czwartek w pracy był naprawdę fajny, jest tu w RMF Max.
24: Asia, Irek, no i hity na maksa oczywiście też grają. Oczywiście.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: 20 minut po pierwszej po południu. Nie trzeba nikomu przypominać, zwłaszcza tym, którzy są w pracy, że jutro piątek.
1: Tak, piątek. Jutro jest dzień meczowy i to jeszcze podwójnie meczowy piątek, bo o 20:45 najpierw nożni piłkarze będą walczyć w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, a o 21:00 siatkarze nasi ze Słowenią i to już w półfinale Mistrzostw Europy.
0: No i całe szczęście, że nasi piłkarze zaczynają 15 minut wcześniej niż siatkarze,
1: no,
0: bo nie trzeba będzie oglądać dwóch meczów na jednym telewizorze. Tylko jak nasi piłkarze zaczną 15 minut przed siatkarzami,
1: tak,
0: to mniej więcej przez 15 minut się zorientujesz, czy warto oglądać piłeczkę. Nożną, oczywiście.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Foniks Ból Uszu Max.
3: Słucham?
2: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Foniks Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Nie pozwól, by konkurencja cię wyprzedziła. Czas, żebyś ty też ruszył do przodu.
12: Medycyna, technologia, sztuka czy biznes. Nie bądź tłem. Twórz zasady. Przekuj swój talent w sukces w Akademii Śląskiej.
11: Wybierz studia podyplomowe lub prestiżowy program Executive MBA. Zyskaj przewagę dzięki doświadczeniu liderów rynku. Przejmij inicjatywę i sięgaj po awans, na który zasługujesz.
12: Wejdź na akademiaśląska.pl i wybierz studia dla siebie.
11: Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej...
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: 4 okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
15: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88 i

0: Można po prostu rozdać 24 tysiące złotych. Pewnie, że można, ale popołudniowy program RMF Max, Asia, Irek, dzień dobry, witajcie, ma dla was coś ekstra. Ma dla was specjalne mnożniki, dzięki którym możecie mówić o 600 razy większym szczęściu niż wszyscy, którzy wcześniej słuchali RMF Max i chcieli się zgłosić do zabawy, w której do wygrania 24 tysiące złotych.
1: Jeżeli chcecie dostać 600 szans więcej na finał, to właśnie teraz wysyłacie hasło Max pod 7327 za 3,69 z VAT-em. A jeżeli chcecie mieć jeszcze więcej szczęścia i macie 7 w swoim numerze telefonu, to właśnie teraz taki SMS pomnoży wasze szanse razy 1200.
0: Panie i panowie, kto ma 7 w swoim numerze telefonu, dostaje 1200 szans na wygranie 24 tysięcy złotych. Wysyłaj Max na 7327. Zrób to teraz. 7 super szczęśliwych minut. Max 7327.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
16: Bo do soboty 20

0: Aaron.
1: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
2: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
2: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
3: Sprawdzamy, co słychać w prognozie pogody. Ciągle jeszcze na Śląsku trzeba się mierzyć z drobnymi opadami deszczu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim nad głowami chmury, a na termometrach maksymalnie 15 stopni. Wieczór na Śląsku zapowiada się również z dużym zachmurzeniem, ale już bez opadów. Temperatura spadnie do okolic 10 stopni. Wiatr z zachodu może chwilami trochę mocniej powiać. W nocy chmur nie ubędzie, pojawią się przelotne opady deszczu, a na termometrach najchłodniej okolice 9 stopni. Ciśnienie za to utrzyma się na wysokim poziomie.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Fukaj, Vito Bambino w RMF Max. To jest zawsze dobra opcja i nowości na drogach, o których powinniście wiedzieć, bo będą nowe oznaczenia dla odcinkowego pomiaru prędkości.
1: O, proszę.
0: Nie, będzie znak, który będzie mówił nie tylko o tym, że odcinkowy pomiar prędkości jest, ale także podpowiadał, z jaką prędkością maksymalnie można tam jechać.
1: No to bardzo dobrze, bo teraz na tych odcinkowych pomiarach prędkości wszyscy zwalniają tak z lekką przesadą, tak na wszelki wypadek, trochę wolniej. Dlatego właśnie przy autostradach są ekrany akustyczne, wiesz, żebyśmy nie widzieli, że jedziemy trochę przez teren lekko zabudowany.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nowy hybrydowy Lexus ES już jest. Poznaj go podczas dni otwartych od 21 do 26 września w Lexus Rybnik i odkryj wyjątkowe oferty na wszystkie modele dostępne od ręki. Teraz możesz zyskać pakiet korzyści serwisowych o wartości do 2000 zł dla wszystkich modeli. A jeśli myślisz o Lexusie NX, to ostatni moment na wersję Prestige Final Edition w cenie 218 900 zł. Nie czekaj, dni otwarte od 21 do 26 września.
6: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
7: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września w

0: Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Mamy już 14 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. I to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Flash o 14.00. Zaczynamy od informacji szczególnie ważnej dla kierowców. Optymistyczne informacje napływają z rynku ropy. W ciągu 10 dni surowiec ten potaniał o 5-10% w zależności od rodzaju. Ceny na stacjach paliw nadal są jednak rekordowo wysokie.
5: No niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów. Spadają dużo wolniej.
4: Tłumaczy ekspert rynku paliw Przemysław Bryksa. To oznacza, że na obniżki cen na stacjach w najbliższych dniach nie mamy co liczyć.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Rośnie zainteresowanie zakupem węgla. Polska Grupa Górnicza zmieniła plan i wydobyła go o 1 000 000 ton więcej niż pierwotnie zakładano na ten rok. Coraz więcej ciężarówek pojawia się także po odbiór węgla w poszczególnych kopalniach. Ponownie dziś kopalnia Staszic w Katowicach i Marcin Buczek. Ile trzeba wydać, żeby zrobić węglowe zapasy na zimę?
6: Zakładając, że średnio na zimę kupuje się około 3 ton, to dodając obecną cenę węgla na przykład w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej oraz koszty transportu, trzeba się liczyć z wydatkiem około 5 000 zł. Ale są tacy, którzy węgiel kupili już kilka miesięcy temu.
7: Sezon się zaczął dla spóźnialskich, dla zapobiegliwych sezon się zaczął w kwietniu.
6: Bo wtedy było i taniej, i bez problemu.
7: Raczej tak.
8: Ja od maja już mam w piwnicy węgiel.
6: Czyli zapasy zrobione.
8: No oczywiście.
6: I kto tak zrobił, jak tutaj słyszę, mógł zapłacić nawet kilkaset złotych mniej za węgiel niż obecnie.
4: Zmieniamy teraz temat. Katowice Airport szykują się do rozbudowy terminala C w Pyrzowicach. Inwestycja jest olbrzymim projektem, również logistycznym. Nie będzie też tanio. Prace mają pochłonąć nawet prawie 35 milionów złotych. Będą nowe strefy kontroli granicznej i nowe węzły sanitarne, a to i tak nie wszystko.
9: To nie jedyna nasza inwestycja, której celem jest poprawa przepustowości infrastruktury. Drugą taką inwestycją jest zakup 4 linii kontroli bezpieczeństwa, które są wyposażone w nowe skanery typu C3, które umożliwiają przewożenie w bagażu podręcznym płynów w pojemnikach nawet do 2 litrów. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania nie będzie konieczności wyciągania z bagaży w trakcie kontroli bezpieczeństwa elektroniki, więc to zdecydowanie poprawi przepustowość linii kontroli bezpieczeństwa, więc to się dzieje inwestycyjnie teraz w Katowice Airport.
4: Wyjaśnił Piotr Adamczyk z Biura Prasowego Katowice Airport. A na koniec rozmowy i prezentacje w Międzynarodowym Centrum Kongresowym trwają przez 3 dni. Katowice są stolicą debaty o tym, jak będzie wyglądać przyszłość mobilności. Na miejscu ponad 600 prelegentów z całego świata, ponad 250 sesji i technologiczne ekspozycje najnowszych nowinek technologicznych. 7. edycja Kongresu Nowej Mobilności potrwa jeszcze do jutra, więc macie szansę zajrzeć. Tylko pamiętajcie, żeby się wcześniej internetowo zapisać. To wszystko w tym fleszu. Teraz pogoda.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Wieczór i noc z czwartku na piątek na Śląsku zapowiadają się pochmurno, chłodno. W Katowicach i w Tychach termometry pokażą okolice 10 stopni po zmroku. W Zabrzu 11 kresek. W nocy spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Temperatura z kolei spadnie do 9 stopni. Wiatr będzie już umiarkowany, chociaż chwilami może się jeszcze rozpędzać do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się na wysokim poziomie przez całą noc. Pamiętajcie o parasolach, jeżeli będziecie wychodzili na wieczorny spacer.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: 4:02. Popołudniówka RMF Max to jest najlepszy program do słuchania w pracy i mamy specjalną piosenkę dla tych, którzy właśnie zdążyli wysłać jakiś mega ważny raport.
12: Albo zapłacili za komitet rodzicielski, ubezpieczenie, książki i jeszcze im trochę zostało.
11: O tym właśnie jest ta piosenka. Od pierwszej nuty.

0: Niby chłodne, niby pochmurne, ale całkiem fajny ten czwartek po południu. 12 po drugiej, Asia Meus, Irek Jakubek. Bardzo się cieszymy, że razem z wami jesteśmy.
1: A z kategorii rzeczy, które koniecznie należy wiedzieć jesienią, dlaczego grzyby rosną w kręgach?
0: A faktycznie one rosną w takie kółeczka.
1: No właśnie, no, wiedzieliście? To no. Już będziecie wiedzieć. Wszystko przez grzybnię.
0: Grzybnia.
1: Czyli to, co jest pod ziemią. Okazuje się, że to ta grzybnia się tak w kółko rozrasta, no i dlatego te grzyby potem tak w kółeczku na okrągło. No.
0: Także jak idziecie na grzyby i nie znajdziecie ani jednego grzyba, to nie jest wina grzybni.
1: Nie?
0: Nie grzybni, nie. Tylko tej drugiej, co zawsze z tą grzybnią występuje w środowisku.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Super grzybnia, przynajmniej w muzyce, teraz.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
9: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe

0: Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.

0: najpiękniejszy i najprostszy sposób na miłość. Tylko kochaj mnie. Izalia w RMF Max.
1: Oj, takie uczucia to mogą nam poprawić samopoczucie w chłodne czwartkowe popołudnie. 14:30 na zegarach RMF Max. Piękne, miłosne wiadomości od Marcina Hakiela i jego Dominiki. Znowu będą rodzicami.
0: Tym razem córeczki, brawo, czyli Romeo, synek pary, będzie miał siostrzyczkę.
1: Siostrzyczkę i będzie tak w książce. Też nie mogą być razem, będzie Romeo i Julia.
0: No, być może.
1: Albo w razie, jakby jednak był synek, to też super, bo Julian to jest piękne imię.

0: Jak to nas niesie do weekendu? Neptunika, What If w RMF Max.
1: Uwaga, jesieniary i jesieniarze, bo teraz będzie moda. Najmodniejsze kolory tej jesieni to czerwień i wszystkie odcienie niebieskiego.
0: Super, dobrze wiecie, to teraz trzeba poprawić ten beżowy sweter i pogratulować wszystkim, że jesteśmy modnie ubrani, mimo że niebieski i czerwony. To najmodniejsze kolory tej jesieni, bo przecież czerwone i niebieskie to my mamy pod spodem. Prawda?
2: Reklama.
3: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
4: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl. Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Wieczór i noc z czwartku na piątek. Na Śląsku zapowiadają się pochmurno, chłodno. W Katowicach i w Tychach termometry pokażą okolice 10 stopni po zmroku. W Zabrzu 11 kresek. W nocy spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Temperatura z kolei spadnie do 9 stopni. Wiatr będzie już umiarkowany, chociaż chwilami może się jeszcze rozpędzać do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się na wysokim poziomie przez całą noc. Pamiętajcie o parasolach, jeżeli będziecie wychodzili na wieczorny spacer.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ale to nas rozkręciło. Farruko i Pepa w RMF Max.
1: To jeszcze mała zagadka dla was teraz.
0: No.
1: Przygotowana. Zamieniamy sobie w słowie Pepa E na U.
0: Pepa E na...
1: Wychodzi to, co trzeba ruszyć, żeby ten czwartek pchnąć dalej.
0: A jak ktoś jeszcze tego rebusu nie ogarnia, to wam damy przykład. Asia i Irek. Do jutra.
1: Pa.
0: Pa. RMF Max. Reklama. Kasto!

0: złotych za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
2: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
3: Stop! Nie kupuj jeszcze mieszkania. Najpierw sprawdź osiedle Kościuszki, bo możesz trafić na gotowe mieszkanie z 10% rabatem i możliwością zakupu bez wkładu własnego. A do tego balkon, winda, podziemny garaż i park śląski tuż obok. Osiedle Kościuszki w Chorzowie. Odwiedź nas lub sprawdź ofertę na www.jwc.pl.
4: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Flash, sport i najnowsza prognoza pogody to wszystko już teraz punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Nawet 2000 zł za tonę, tyle trzeba zapłacić w niektórych składach za węgiel. To ważna informacja, bo rusza sezon grzewczy. Ceny budzą niepokój wśród tych, którzy sami ogrzewają dom i pytania, czy węgla tej zimy wystarczy. Wiceszef resortu energii uspokaja.
2: Polska, jeśli chodzi o zabezpieczenie w surowce, jest krajem bardzo stabilnym. Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy, czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące.
1: Mówił Konrad Wojnarowski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Park zielonej energii powstanie w Gliwicach. To jest inwestycja, która ma zrewolucjonizować miejski system ciepłowniczy, obniży też koszty energii i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Nowy park zielonej energii powstanie na terenie gliwickiej ciepłowni i zastąpi dotychczasowe metody wytwarzania ciepła nowoczesnym systemem niskoemisyjnym.
3: Będziemy tutaj produkować ciepło i do tej produkcji będziemy wykorzystywać odpady. Do tej pory te odpady rosły nam na wysypisku śmieci. To jest dla nas bardzo ważny element. Po drugie, oprócz ciepła będziemy produkowali energię, tą czystą energię, zieloną. Na tym też nam bardzo zależy. No i po trzecie, ten system w założeniu gwarantuje nam, że nie będziemy musieli, tak jak ci, którzy korzystają z innych źródeł, podnosić cen tej energii.
1: Wyjaśniała Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic. Czwarta edycja programu Kupuj Lokalnie, Wspieraj Realnie ruszyła. Wciąż jeszcze zainteresowane firmy mogą się zgłaszać i jak mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach, zainteresowanie faktycznie jest spore w każdej nowej odsłonie kampanii.
4: Wśród przedsiębiorców, którzy do niej przystąpili, byli m.in. jubilerzy czy zegarmistrzowie, były zakłady tapicerskie, kawiarnie, restauracje, bawialnie, byli producenci wyrobów cukierniczych, sklepy z artykułami szkolnymi, rzeczami vintage, szkoły językowe i wiele innych. Być może ta lista zainspiruje przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszego miasta do tego, aby zgłosić się do programu, ale liczymy tutaj też na nowe branże, nowe gałęzie, które wypełnią ten katalog.
1: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach, a na koniec Lędziny, gdzie będzie można pośmigać na rowerze na dawnych terenach poprzemysłowych. Szykuje się tam budowa Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Piękne miejsce, zielone miejsce dla rowerzystów, dla wszystkich ludzi kochających sport, aktywność i odpoczynek. Umowa jest podpisana, trwa projektowanie, które też musi mieć swój czas. W międzyczasie pracujemy nad wizualizacjami. Chainsing jest też dostępna już w parku, w internecie, na stronie miasta.
1: Mówił Krzysztof Magosz, wiceburmistrz Lędzin. To wszystko w tym fleszu, teraz sport.

0: teraz flash sportowy w RMF Max.
1: To flash sportowy RMF Max. W Mediolanie przygotowania do półfinałów Mistrzostw Europy w siatkówce dziennikarze spotkali się z kapitanami i trenerami ostatnich drużyn w turnieju. Nikola Grbić, szkoleniowiec biało-czerwonych, wie, że oczekiwania w Polsce są duże.
2: Szkoleniowiec naszych rywali, Słoweńców, Fabio Soli, powiedział mi z kolei, że nawet jeśli szanse na wygraną, Polaków szanse na wygraną to 99%, a Słoweńców tylko 1%, to zrobią wszystko, by tę swoją szansę, nawet minimalną, wykorzystać. Finowie zapowiadają, że półfinał nie spełnia ich aspiracji, a Francuzi także zapowiadają walkę o medal.
1: Mówił Patryk Serwański, a półfinały już jutro. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Chinach. Swój pierwszy mecz w tym turnieju kilkanaście minut temu wygrał też Hubert Hurkacz.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się pochmurno i dosyć chłodno, no i będzie też duże zachmurzenie, a z tych chmur miejscami popada przelotny deszcz. Na termometrach w regionie zobaczymy okolice 9 stopni, wiatr z zachodu będzie chwilami silniejszy, co spotęguje uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas jeszcze bez zmian pozostaje na wysokim poziomie. Wychodząc z domu, pamiętajcie o cieplejszym okryciu, no i ten parasol też się przyda.
4: No proszę, jak tu pachnie nowością, nowe studio RMF Max.
5: Tak,
4: fajnie,
5: jakbym
4: fajnie.
5: Wsiadł do nowej fury, do salonu.
4: Dosłownie tak jest. 3 minuty po 15, dzień dobry, tutaj kanał nadawczy. Jest Ana Borycka
5: i Piotr Świderski, witamy serdecznie, a w głośnikach już Temper City Self-Aware. Możecie dać głośniej.
4: Ja nie mogę się jeszcze odnaleźć. Poczekaj, tak dotknę wszystkiego, smyrnę.
5: Fajnie jest.
4: Fajnie. I fajnie, że jesteśmy razem w RMF Max.

0: Ale to kręci You Girl, Moving to the Sun. Prawie 10 minut po godzinie 15. Tutaj kanał nadawczy, tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Siemano ponownie.
1: Siemano ponownie. Słuchajcie, Miko Marczyk, polski kierowca rajdowy, pobił właśnie rekord Guinnessa i przejechał elektrykiem. Samochodem elektrycznym.
0: No.
1: Naprawdę. Na jednym ładowaniu 1338 kilometrów.
0: Ej, ale my mamy takiego kolegę w pracy, co jeździ elektrykiem.
1: Jest, błagam, nie mów mu tego, bo on nigdy nie przestanie gadać, jak normalne auta są bez sensu. Po prostu nigdy się nie zamknie, no.

0: coraz bardziej czuć weekend, ale to Buja Silva Bempa on tonight w RMF Max. 19 minut po godzinie 15 tutaj cały czas kanał nadawczy.
1: Tak jest, kanał nadawczy, który dzisiaj bawi i uczy, słuchajcie, bo jak zwykle oczywiście jakaś ciekawostka się musi pojawić. Dzisiaj znalazłam taką, że podobno Merkury chłodzi się już od wielu lat i jego średnica zmniejszyła się aż o 23 kilometry.
0: Schudł.
1: Schudł. A nawet można powiedzieć, że po prostu Merkury się kurczy.
0: Może ktoś niechcący wyprał w 60 stopniach i dlatego.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama. Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Canal Plus.
17: Szukasz sprawdzonego samochodu używanego? W Toyota Dobrygowski masz z czego wybierać. Już od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. Czeka na ciebie aż 300 dostępnych aut różnych marek. A teraz możesz zyskać nawet do 10 tysięcy złotych korzyści. Do tego atrakcyjne warunki finansowania, gwarancja i pewność zakupu od sprawdzonego dilera. Znajdź samochód dopasowany do siebie i ruszaj w drogę bez kompromisów. Toyota Dobrygowski. Samochody używane, które warto sprawdzić.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
21: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. I po reklamie.
22: Tu Radek.
23: Z tej strony Asia.
24: Hi, this is Cascada.
25: Hej, tu Roxy Węgiel.
26: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Śląsk 88.1 FM.

0: MJ Deli, RMF Max. I jak mogę być tak zupełnie szczera?
1: No pewnie,
0: to jakoś
1: zawsze.
0: Tak na początku mnie ten numer nie wciągnął za bardzo. Miałam takie mech. Ale im częściej słyszę, tym bardziej myślę, że dobrze płynie.
1: Szczerze miałem tak samo. Tak? Teraz buja.
0: Teraz buja, dokładnie. I bardzo dobrze, trzeba być rozbujanym, jak się wraca z pracy, tylko no, trzeba też uważać. Oczywiście policjanci w Gdańsku, słuchajcie, zatrzymali do kontroli pana z Kolumbii. Poprosili grzecznie o prawo jazdy, wiadomo jak to przy kontroli. No i dostali takie plastikowe, ale trochę jednak podejrzane, więc poprosili o dodatkowy dokument. No to pan wyciągnął drugie, papierowe prawko z kodem QR, no, który po zeskanowaniu przenosił na stronę, gdzie można było kupić sobie lewe prawko. No i wtedy już się przyznał, że za 400 to prawo jazdy ma.
1: Tak, myślałem, że brzmiało to prawie jak M obywateli, M prawo jazdy. No ale wyszło bardziej jak mam prawie jazdy. RMF.

0: Doskonałe szwedzkie kombo Swedish House Mafia i Lykke Li, która podobno najbardziej lubi pisać smutne piosenki. Happiness is so sad w RMF Max, ale my mamy nadzieję dzisiaj dać wam jednak trochę radości. Tylko o tę radość to trzeba sobie teraz samemu troszkę zawalczyć.
1: Przez 10 minut, słuchajcie, macie 590 razy więcej szans na wygranie nawet 24 tysięcy złotych w finale urodzinowego deszczu nagród.
0: Bo my jesteśmy, słuchajcie, takie gagatki, że jak jest 24 września, to rozdajemy 24 tysiące. To znaczy, bardzo byśmy chcieli rozdać, ale czy to się wydarzy, no to zobaczymy. Ważne teraz, żeby mieć na te pieniądze szansę, a robicie to właśnie wysyłając SMS z hasłem MAX na 7327. Przypomnę jeszcze, że 1000 zł mamy za odebranie telefonu, a to już jest fajna kaska. Są też nagrody rzeczowe, więc dzieje się, słuchajcie, w urodzinowym deszczu nagród. 590 razy mnożymy teraz każde zgłoszenie, więc...
1: Pewny tysiaczek za jednego SMS-a, za 3,69 z hasłem MAX na numer 7327.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Czyta lektor AI.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się pochmurno i dosyć chłodno, no i będzie też duże zachmurzenie, a z tych chmur miejscami popada przelotny deszcz. Na termometrach w regionie zobaczymy okolice 9 stopni, wiatr z zachodu będzie chwilami silniejszy, co spotęguje uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas jeszcze bez zmian pozostaje na wysokim poziomie. Wychodząc z domu, pamiętajcie o cieplejszym okryciu, no i ten parasol też się przyda.
2: Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wylałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za twoje, ale obla.

0: Oni mają supermoce, męskie granie, orkiestra w RMF Max, a Piotrek w sobotę ma listę Hop Bands.
1: Tak, najlepszą 30 listy Hop Bands.
0: Sobie tam zerka w wyniki, jak tam głosowanie, i okazuje się, że numer, który za chwilę wam zagramy, już na tej liście do głosowania jest.
1: Jest w propozycjach, jak
0: jest
1: na razie.
0: Jest w propozycjach.
1: Czy się dostanie do najlepszej 30, to wszystko zależy od was. RMFmax.pl, zakładka Hop Bands, tam możecie już głosować. No i słuchać po 20 dzisiaj Graba, a w sobotę ja po 17.
0: Już nie możesz się doczekać,
1: tak,
0: ja widzę.
1: Tak, już nie mogę się doczekać.
0: Świecą, już się oczka świecą. Bardzo dobrze. Offenbach i Star Sailor 4 to the 4 to jest numer, który przed nami i mamy nadzieję, że dobrze będzie nam grał w drodze z pracy.
2: To jest nowość w RMF.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
12: I po reklamie.

0: is Dawn Sean. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta. RMF
3: Max. Śląsk 88.1 FM.
4: 16 to w RMF Max Śląsk. Najwyższy czas na nowy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. 12-latek odpowiada za incydent w Jedlance na Lubelszczyźnie. Chłopiec, przechodząc obok torów kolejowych, zepchnął z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu i ułożył na nich kamienie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Zgromadzone w tej sprawie materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich w Łukowie.
5: W przypadku 12-latka odpowiedzialnego za zdarzenie na szlaku kolejowym w Jedlance sąd rodzinny i nieletnich ustali, czy jego zachowanie jest przejawem demoralizacji i może zastosować wobec chłopca środki wychowawcze.
4: Mówił aspirant sztabowy Marcin Józwik z łukowskiej policji.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Krótsza odprawa paszportowa po przylocie na przykład z Turcji lub Egiptu to m.in. zapowiada lotnisko w Pyrzowicach po tym, jak zakończy się przebudowa terminala C. Właśnie tam będzie nowa strefa kontroli granicznej, a także 4 nowe linie kontroli bezpieczeństwa wyposażone w nowe skanery typu C3, które pozwalają na przewożenie płynów w bagażu podręcznym w pojemnikach o pojemności nawet 2 litrów. Dzięki temu nie trzeba będzie w czasie kontroli wyjmować z bagażu elektroniki, co zwiększy jeszcze bardziej przepustowość odpraw. Co jeszcze zmieni się dla pasażerów?
6: Po pierwsze, dla pasażerów oznacza to krótszy czas oczekiwania na kontrolę paszportową po przylocie z krajów strefy non-Schengen, czyli na przykład z bardzo popularnej Turcji czy też Egiptu. A tu przypomnę, że na każdym z tych kierunków w skali roku obsługujemy po około 1 000 000 pasażerów. Po drugie, też krótsze kolejki do kontroli bezpieczeństwa, jeśli w ogóle one występują, ponieważ te nowe skanery, one zdecydowanie zwiększają godzinową przepustowość każdego punktu. Obydwa te rozwiązania, one się pojawią w Katowice Airport przed przyszłorocznymi wakacjami.
4: Wyjaśnił Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport. Obok Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu ma powstać hotel dla sportowców. Do zagospodarowania jest 18 tysięcy metrów kwadratowych przy ulicy Zaruskiego. Po co ta inwestycja? O tym Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu.
7: Mamy nowy stadion, nową halę, nowe lodowisko. Mamy też często zapytania od federacji sportowych o to, gdzie znajduje się najbliższy hotel, bowiem pojawiają się takie sygnały, że chętnie na przykład siatkarze, koszykarze przyjechaliby na obóz do Sosnowca, ćwiczyli w hali. No niestety w tej chwili takiego hotelu spełniającego standardy w pobliżu absolutnie nie mamy w ogóle. W pobliżu tak naprawdę nie ma żadnego hotelu, stąd też liczymy na to, że on powstanie i dopełni ten nasz Zagłębiowski Park Sportowy.
4: Tyle z Sosnowca, a w Chorzowie jeszcze do 2 października można głosować w 14. edycji budżetu obywatelskiego oraz w pierwszym budżecie regionalnym, senioralnym i młodzieżowym przez internet lub osobiście. Prawo głosu mają wszyscy mieszkańcy, zameldowani i nie, bez ograniczeń wiekowych. Każdy uczestnik ma do rozdysponowania 30 punktów w różnych kategoriach.
1: Sprawdzisz?
3: Sprawdź!
1: Sprawdź!
3: Pogoda w RMF Max.
4: Przed nami pochmurny wieczór na Śląsku, tak mówią synoptycy, i zapowiadają sporo chmur, za to bez większych opadów deszczu, na termometrach po zmroku okolice 10 stopni, a nocą zachmurzenie utrzyma się, miejscami pojawią się kolejne przelotne opady deszczu. Temperatura z kolei spadnie do 8, może 9 stopni, odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa, to przez wiatr, który w porywach będzie osiągał nawet 25 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne pozostaje cały czas jeszcze wysokie.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: 4:16. Axwell i Bon już w głośnikach, ale ja jestem mega podjarana, bo za chwilę takie bęgery wiadą, że wow.
9: Oj tak, a mówiłem już, że coraz bardziej czuć weekend?
8: Tak, mówiłeś, ale możemy to powtórzyć, warto.
9: Świderski i Borycka, tu kanał nadawczy w RMF Max.
8: RMF co?
9: RMF Max.
8: Za chwilę też Jay-Z, Alicia Keys, a potem muzyczna perełka.

0: Jesień już wjechała na pewno, a my cały czas wspominamy muzycznie ostatni dzień lata Gives, Ego i For Money. 13 minut po godzinie 16 w RMF Max.
1: No a pamiętasz taki numer?
0: Jaki?
1: Jak typiara pisała do typa SMS-a, ale w Excelu?
0: Coś mi się kojarzy, coś mi świta.
1: To już teraz w RMF Max. Nelly i Kelly Rowland, absolutny banger i klasyk. Dajcie głośniej i bawcie się dobrze.

0: takimi kozackimi hitami na maksa pędzimy w stronę czwartkowego fajrantu, pędzimy w stronę weekendu. To Justa, Jack Sylion, Turn the Lights Off za nami na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to też kończą się wakacje dla studentów. Dokładnie za tydzień zaczyna się nowy rok akademicki.
1: Poczekaj, bo najpierw jestem
0: zleciało
1: w delikatnym szoku, ale od razu przypominam sobie, że to na szczęście już nie jest mój problem. Uff, już jakby to za mną, nie muszę gotować parówek w czajniku. Teraz gotuję je tak po prostu, bo lubię.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
13: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
14: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
18: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Chciałabym powiedzieć, że jesień już na pełnej, ale jeszcze nie, bo na pełnej to będzie dopiero wtedy, jak 24 tysiące złotych trafią do kogoś z was i bardzo mocno trzymam za to kciuki.
2: Fajnie by było w czwartek komuś tak wręczyć taką kasę, co nie?
1: No nie, 24 na czwartek,
2: przed weekendem.
1: No tak, taki jest cel, słuchajcie, więc teraz, żeby to się mogło dokonać, dzwonimy, kręcę numer.
2: Jak zwykle czekamy 6 sygnałów.
1: O, mamy pierwszy sygnał.
2: Okay. Czy ktoś odbierze?
1: Już się bałam, że coś zepsułam w tym nowym studiu, ale nie, działa.
2: Halo, halo.
3: Słucham.
2: Halo, halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek.
3: Bożena.
2: Cześć,
1: dzień
2: Bożenka.
1: Dzień dobry, Bożenko. Co robisz? Gdzie się zastaliśmy?
3: W domku.
1: W domku, okej. Okay. Czyli odpoczywasz, relaksujesz się aktualnie?
3: Z gazetką.
1: Bożenko, my oczywiście dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. 1000 złotych dostajesz już teraz za samo odebranie telefonu. Naprawdę?
3: Tak?
1: Tak. Bożenka, chyba nie dowierzasz.
3: No nie dowierzam.
1: 1000 złotych jest twoje, ale teraz sytuacja wygląda tak, że możesz zawalczyć o więcej.
2: Bożenka,
1: 24 tysiące złotych.
2: Przed tobą 30 koszy. W każdym jest coś. Są na przykład hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Jest też kasa, no i jest też 24 tysiące złotych. Chcesz grać dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: No, gram dalej.
2: O.
1: To tylko powiem, że w tym momencie tysiaka nie ma, ale jest szansa na większą nagrodę. No i pytanie, który z koszy wybierzesz? Między 1 a 30. Taka jest opcja.
3: Między 1 a 30. 28.
2: 28. Definitywnie?
3: Tak.
1: A powiedz, skąd ta liczba? Bo wiesz, zazwyczaj to tutaj siódemki, trzynastki padają. Skąd 28?
3: No, taka. Taka okrągła była.
1: No. Okrągła ósemka. No dobrze, to sprawdzamy, co pod tą 28 się kryje.
2: Bożenka, wygrałaś w RMF Max projektor do filmu.
3: No świetnie, no.
1: Super, Bożena, bardzo nas cieszy twoja radość. No i co, możesz już spokojnie zapraszać ekipę do siebie na seans filmowy. Do kina już nie trzeba chodzić. Projektor od RMF Max jest twój.
3: Dziękuję.
2: Bardzo proszę.
1: Daj też znać znajomym, jakbyście chcieli o drugi projektor powalczyć, o Nutribullet, hulajnogi PS5 albo o 25 tysięcy złotych jutro, że można się zgłaszać właśnie teraz.
2: Jutro 25 tysięcy złotych do wygrania w RMF Max i już teraz możecie się zgłaszać z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo na rmfmax.pl.
1: Bożenko, trzymaj się w takim razie. Miłego popołudnia ci życzymy i do usłyszenia, mamy nadzieję.
3: Dziękuję.
1: A jutro w urodzinowych koszach już 25 tysięcy złotych.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Jaca i z numerem Animal gra w RMF Max. A my za chwilkę będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w pogodzie.
1: Jak wyglądają najświeższe mapy pogodowe, to już za moment w RMF Max, więc koniecznie zostańcie z nami. Tutaj cały czas kanał nadawczy. 20 minut zostało do godziny 17.
0: Ach, odliczamy, jakbyście wracali z pracy.
2: X-Demon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września w

0: twórca Hertz czy Hollow. Przed Wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Nie pozwól, by konkurencja cię wyprzedziła. Czas, żebyś ty też ruszył do przodu.
2: Medycyna, technologia, sztuka czy biznes. Nie bądź tłem. Twórz zasady. Przekuj swój talent w sukces w Akademii Śląskiej.
1: Wybierz studia podyplomowe lub prestiżowy program Executive MBA. Zyskaj przewagę dzięki doświadczeniu liderów rynku. Przejmij inicjatywę i sięgaj po awans, na który zasługujesz.
2: Wejdź na akademiaśląska.pl i wybierz studia dla siebie.
1: Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej...
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.

metrach po zmroku okolice 10 stopni, a nocą zachmurzenie utrzyma się, miejscami pojawią się kolejne przelotne opady deszczu. Temperatura z kolei spadnie do 8, może 9 stopni. Odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa, to przez wiatr, który w porywach będzie osiągał nawet 25 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne pozostaje cały czas jeszcze wysokie.

0: To Roxy i Błękit za nami w RMF Max. Może komuś przyda się to info, jeszcze tylko do jutra. PKP Intercity ma promkę z okazji swojego 25-lecia i na połączenia krajowe można upolować bilety nawet 35% taniej.
1: No proszę, dobra, no może i tanio, ale pewnie za to klasycznie z opóźnieniem.
0: Tak przynajmniej z godzinkę.
1: No tak lekko. RMF Max. My za chwilę sprawdzamy ważne wiadomości, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
12: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego, gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Śląsk 88 i 1 FM.
7: Na zegarach 17 w RMF Max Śląsk. Najwyższy czas na flesz i prognozę pogody. I to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. W popołudniowym fleszu namawiamy Was do dbania o zdrowie, tym bardziej, że trwa ogólnopolska akcja Profilaktyka Podaj Dalej. To ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego troszczenia się o siebie oraz dzielenie się wiedzą o profilaktyce. Będzie ona trwała do końca września, dlatego działaj i zrób badania, dołącz do sztafety zdrowia i zaproś do niej swoich bliskich. Na naszej stronie internetowej RMF Max znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące akcji, w tym specjalną mapę wydarzeń organizowanych w całej Polsce.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Fundacja Zostań Aniołem oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu organizują mieszkańcom Śląska trochę utrudnień na drogach, ale to wszystko w dobrym, charytatywnym celu, więc nie wolno się złościć. Za to można dołączyć lub przynajmniej pomachać przejeżdżającym. Trasa przejazdu motocyklowego będzie przebiegać m.in. przez Piekary Śląskie, Bytom i Rudę Śląską, co spowoduje czasowe utrudnienia drogowe. W Bytomiu na przykład utrudnienia wystąpią na Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz ulicy Celnej, Konstytucji i Stara Cynkownia. Przejazd rozpocznie się o godzinie 9:30 w Piekarach Śląskich w sobotę. A w Katowicach rusza czwarta już edycja kampanii, która ma wspierać mikroprzedsiębiorców i lokalne małe firmy, tak żeby trzymać się razem. Chodzi o akcję Kupuj Lokalnie, Wspieraj Realnie. Co daje ta akcja?
8: Nie chcemy promować tych wielkich sieci, tylko właśnie lokalny biznes, który jest tym motorem napędzającym naszą lokalną gospodarkę i też wypełniającym podstawowe potrzeby, na przykład zakupowe, ale też i usługowe mieszkańców naszego miasta. Łącznie w poprzednich edycjach akcji Kupuj Lokalnie, Wspieraj Realnie udział wzięło 85 firm z Katowic.
7: Zaznacza Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Można się zgłaszać do końca września poprzez formularz w internecie. Szczegóły akcji, no i wspomniany formularz znajdziecie na stronie kupujlokalnie.katowice.pl. Turnieje takiej rangi to powoli codzienność w Sosnowcu, podkreśla Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu, a to przy okazji startujących już w sobotę półfinałów i finału Superpucharu Polski w koszykówce.
9: Taki też był zamysł, budując te trzy obiekty w jednym miejscu, oczywiście na miarę tych możliwości, które mamy. Nie ścigamy się tutaj z halami, które są od nas większe, mówię tutaj o Spodku, czy choćby o hali w Gliwicach, ale prawda jest taka, że tych wydarzeń sportowych mamy na tyle, że spokojnie można to wszystko rozdzielić. U nas, jak widać, koszykarze, siatkarze, czy też hokeiści czują się doskonale. Każdy z tych związków sportowych, z którymi współpracujemy, chce wracać do Sosnowca i to nas bardzo cieszy.
7: Tyle Krzysztof Polaczkiewicz z Sosnowieckiego Urzędu Miasta. O zwycięstwo powalczą Legia Warszawa, Zastal Zielona Góra, Dziki Warszawa oraz Energa Trefl Sopot. Finałowy mecz już w niedzielę o godzinie 17:30. To wszystko w tym fleszu, teraz pogoda.
10: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Noc na Śląsku zapowiada się pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, no i dosyć chłodna, bo w Zabrzu będzie tylko 9 stopni, w Katowicach maksymalnie dyszka. Wiatr słaby, momentami może jeszcze mocniej powiać z prędkością do 25 km na godzinę. Ciśnienie będzie wysokie, a piątek przyniesie kontynuację przelotnych opadów deszczu. Na termometrach też będzie kontynuacja raczej nie za wysokich temperatur, od 14 do 15 kresek maksymalnie w tym najcieplejszym momencie dnia. Temperatura odczuwalna nieco niższa od tego, co na termometrach.
6: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
3: Ja bym chciała tylko przestrzec, 4 minuty po 17 w kanale nadawczym w RMF Max. Uwaga na drożdżówki, bo strasznie się po nich chce spać dzisiaj.
5: Albo bułki słodkie. Też tak mówią na nie.
3: Tak mówią, faktycznie. Max. To gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie, trzeba ostrożnie, tak? Tutaj kanał nadawczy. Świderski i Borycka z wami do 18, a teraz Kygo.

0: Kaśka Gruszka zawsze spoko wyjeżdża. Teenage Dream, 11 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Przepraszam bardzo, ale ja naprawdę tyle lat i jeszcze nie słyszałam Kaśka Gruszka o Katy Perry.
2: A widzisz?
1: Jestem zaskoczona. Jestem w szoku, ale liczę na to też, że dzisiaj nas zaskoczycie jakoś głosówkami na Messengerze RMF Max, bo my z prostym pytaniem, my prości ludzie jesteśmy, proste pytanie mamy. Jest jesień, więc można już co?
0: Co można? No na przykład wystawiać na półki sklepowe ozdoby świąteczne.
1: Można. Można też kisić pranie przez 3 dni na suszarce, bo nie chce schnąć.
0: O właśnie.
1: Tak jest. To jest jakby przykład z życia. Dajcie znać. Jest jesień, więc już można. Co można? Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Czekamy na głosówki. Trochę uruchamiamy ten jesieniarski klimat, bo lata już nie będzie najbliżej, no. Ale żeby było jeszcze tak trochę przyjemnie, jakby lato trwało, to Fastboy i Music Sounds w RMF
0: Mega letniaczek.
1: Max.

0: Ale ona pięknie kołysze Zalia, tylko kochaj mnie tak w sam raz pod te długie jesienne wieczory.
1: Bo jesień już jest.
0: Już
1: jest. Czy tego chcemy, czy nie, ona jest, ale skoro jest, to można rzeczy, których latem nie było można i wpadło nam kilka propozycji na Messengera RMF Max. Jest jesień, więc co już można?
2: Można już nie golić nóg.
1: Tak jest!
0: Długie spodnie wjechały.
1: Potwierdzam.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną obsypały nas kwiatami.
0: O właśnie, moja Magda, moja żona z moją mamą, z jej teściową, już zamówione, już się szykują.
1: Już hajs popłynął.
0: No chyba tak, chyba
1: będą
0: tak.
1: Płatki kwiatu, to jakby super git.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną obsypały nas
0: kwiatami.
1: To już wiemy. No słuchajcie, dobra, to czekamy na więcej. Jest jesień, więc co już można? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajebisty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, Kraków rządzi, hej!

0: Ten numer ma turbo jesieniarski mood. Self-Aware, Temper City, 33 minuty po godzinie 17 w RMF Max.
1: Nie ma przypadków, bo my w tym jesieniarskim moodzie też jesteśmy. Pogodziliśmy się już z tym, że lato odeszło od nas przedwczoraj, ale skoro jest jesień, to trzeba w niej widzieć też plusy. No i co można? Co można, czego nie można było robić latem?
2: Na jesień można robić sobie w końcu sesje jesienne.
0: O, najlepiej w liściach.
1: Takie w liceum. Robiłam koleżankom takie sesje w liceum. Miałyśmy wtedy jeszcze takie okulary zerówki w grubych oprawkach i wiesz, te szaliki tak zarzucone nasze. Cudowne czasy.
3: Cześć, RMF Max. Jest jesień, więc już można legalnie pod kocykiem leżeć.
0: Nikt tego nie sprawdza.
1: Tak.
0: Można.
1: Można legalnie. Można legalnie pod kocykiem.
4: Można oficjalnie włączyć tryb podgrzewania dupeczki.
0: Jak ktoś ma, oczywiście. W moim Oplu niestety tego nie ma.
1: U mnie też nie, no.
5: To jest nowość RMF Max.
1: Może kiedyś się dorobimy, Piotrek, jeszcze.
0: Miejmy nadzieję.
1: Tymczasem Lost Frequencies i Paraiso, tak jeszcze wakacyjnie w RMF Max. Bądźcie z kanałem nadawczym.

0: Dawid Podsiadło otwiera nam sezon zimowy już w RMF Max. No a my już w tym, jak powiedziałam, zimowy.
1: Zimowy. Jesienny sezon. Justyna, nie pędź tak, nie pędź.
0: Nie, ja na zimę jeszcze nie jestem gotowa. Jesienny sezon, jesień też w pogodzie. Co dokładnie się w tej pogodzie dzieje, za chwilę sprawdzimy w najnowszej prognozie, więc bądźcie z RMF Max, a potem wjeżdża Rihanna.
1: W weekend ma być podobno cieplej. Nawet 20 stopni. RMF
0: Max. I do mnie tak mów. Tak do mnie, tak.
2: Reklama. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
4: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
5: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. 2 dni, 2 wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
6: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl. Energy 2000 Katowice. Poznaj nowych ludzi i nowe gwiazdy.
7: Na pragnienia, ale pragnień brak.
6: Już w piątek Hip Hop Night i przedstawiciel młodej fali polskiego rapu. Autor hitów Nie na próżno i Pragnień brak. Fałki. W sobotę podwójnie udane single party. Znajdź kogoś dla siebie z pomocą 3 dedykowanych opasek i 2 identycznych DJ-ek. Gwiazdami wieczoru są DJ Twin z Chojnackie. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Stop! Nie kupuj jeszcze mieszkania. Najpierw sprawdź osiedle Kościuszki, bo możesz trafić na gotowe mieszkanie z 10% rabatem i możliwością zakupu bez wkładu własnego. A do tego balkon, winda, podziemny garaż i park śląski tuż obok. Osiedle Kościuszki w Chorzowie. Odwiedź nas lub sprawdź ofertę na www.jwc.pl.
2: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Noc na Śląsku zapowiada się pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, no i dosyć chłodna, bo w Zabrzu będzie tylko 9 stopni, w Katowicach maksymalnie dyszka. Wiatr słaby, momentami może jeszcze mocniej powiać z prędkością do 25 km na godzinę. Ciśnienie będzie wysokie, a piątek przyniesie kontynuację przelotnych opadów deszczu. Na termometrach też będzie kontynuacja raczej nie za wysokich temperatur. Od 14 do 15 kresek maksymalnie, w tym najcieplejszym momencie dnia. Temperatura odczuwalna nieco niższa od tego, co na termometrach.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Megi w formie, prima ballerina. 5 minut zostało do godziny 18. Tu RMF Max cały czas.
1: I to jest historyczny moment. Zrobiliśmy pierwszy kanał nadawczy z nowego studia RMF Max i nic nie zepsułam.
0: Studio nie płonie. Świderski, Borycka, a to my.
1: Dzięki za dziś, słyszymy się jutro o tej samej porze, czyli o 15.
0: Pa, pa.
1: A teraz zostawiamy was z Grabą, będzie najlepsza dziesiątka listy Hobbent.
2: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego.
6: Panie marszałku, powstała u nas nowa aplikacja, dzięki której będzie można lepiej poznać nasze województwo. Jak ta apka ma działać?
5: Aplikacja pokazuje, co się dzieje przede wszystkim, jakie atrakcje turystyczne są w województwie, co jest otwarte, w jakich godzinach, jakie wydarzenia duże się dzieją, plus cała oferta kulturalna. Więc wchodząc do telefonu możemy sobie zaplanować najbliższą godzinę, wieczór, może dzień, może weekend. Dlaczego zachęcamy mieszkańców województwa śląskiego, bo warto. Cudzej chwalimy, swego nie znamy, ale też wszystkich mieszkańców całej Polski, całej Europy. Turystyka kwitnie, ludzie szukają czegoś nowego. Czasami szukają większej ciszy, większego spokoju i to w województwie śląskim na pewno mogą znaleźć.
6: To teraz od strony technicznej. Co trzeba zrobić, żeby te aplikacje mieć i korzystać?
5: Trzeba ją po prostu pobrać. Jedna ikonka śląskie.pl powoduje, że mamy dostęp do wszystkich wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i do całej bazy turystycznej. Kliknięciem jednym kciukiem.

zniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
2: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
3: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Kolejna kolejowa kradzież w Śląskiem. W Jaworznie skradziono kable od urządzeń do sterowania ruchem. To kolejna podobna kradzież kolejowa w tym regionie w ciągu tygodnia. Jakie są dotychczasowe ustalenia? Posłuchajcie.
2: W Jaworznie skradziono 4 kable, a mają one razem ponad 230 metrów długości. Skradziono je na kolejowej bocznicy i ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej do kradzieży mogło dojść w sobotę. Kilka dni wcześniej tu w Katowicach była podobna kradzież. Złodzieje ukradli wtedy kable, za które w skupie złomu dostali nieco ponad 144 zł, a z tego powodu opóźnionych w całym województwie było prawie 650 pociągów.
1: Informował Marcin Buczek.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Trwa rozbudowa terminalu pasażerskiego C na lotnisku w Pyrzowicach. Będzie tam m.in. nowa strefa kontroli granicznej, mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport.
3: Obiekt zostanie powiększony o około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i w tej powiększonej części znajdą się po pierwsze dwie dodatkowe karuzele bagażowe, czyli w sumie po rozbudowie będzie ich 5. Te karuzele, jedna z nich będzie mogła obsługiwać nawet samoloty szerokokadłubowe, takie, które zabierają powyżej 300 pasażerów. Druga istotna zmiana z perspektywy pasażerów w ramach rozbudowy terminalu pasażerskiego C to jest całkowita przebudowa i rozbudowa strefy kontroli paszportowej. Aktualnie to jest 8 konwencjonalnych stanowisk. Po rozbudowie tych stanowisk będzie 16.
1: Koszt tej rozbudowy to prawie 35 milionów złotych. Teraz w RMF Max Śląsk przenosimy się do Świerklańca i wracamy do tematu strzelnicy wirtualnej, która powstanie w Parku Miejskim w budynku hangaru kajakowego.
4: Ta strzelnica ma powstać już w tym roku, od 1 stycznia 2027 roku ma zostać uruchomiona. Jesteśmy w trakcie rozmów z Fundacją Świetlik, to też się bardzo fajnie tutaj, że tak powiem, spięło, ponieważ Fundacja Świetlik, która jest stosunkowo nową fundacją, część przestrzeni w kajakowni również wynajmuje, organizuje zajęcia. Jest to stowarzyszenie takie, można powiedzieć, proobronne, więc myślę, że będziemy analizować fakt zarządzania strzelnicą przez tą fundację.
1: Mówił Grzegorz Zadęcki, wójt Świerklańca. Budowa strzelnicy ma kosztować około 150 tysięcy złotych. A na koniec, policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, przypominają funkcjonariusze, i pamięć o tym może uratować wasze oszczędności, bo w zasadzie prawie nie ma dnia, kiedy oszuści nie stosowaliby tej metody podszywania się, by dobrać się do cudzych pieniędzy, grając na czyjejś ufności. W Katowicach policja kolejny już raz zapobiegła oszustwu metodą na fałszywego policjanta. Seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i że aby je ochronić, konieczne jest ich przekazanie. Dzięki działaniom funkcjonariuszy seniorka uniknęła utraty pieniędzy. Kryminalni zatrzymali też 53-latka, który odbierał od kobiety 100 tysięcy złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na wniosek śledczych. Sprawa jest ciągle jeszcze rozwojowa.

0: Po chłodnej nocy na Śląsku z przelotnymi opadami deszczu i z dużym zachmurzeniem na termometrach w regionie zobaczymy minimalnie 9 stopni. Przyjdzie piątek i niewiele się zmieni w pogodzie. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami trochę silniejszy, bo będzie się trochę bardziej rozpędzał. No a przez te mrzawki na drogach miejscami może być mokro, więc zachowajcie ostrożność.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Dzisiaj jest jeszcze Światowy Dzień Morza, dlatego chciałbym wam przekazać szum na starcie naszego spotkania. Szum z naszego Morza Bałtyckiego. Słuchajcie, no to proszę bardzo. Piękne fale, prawda? Przemek Grabowski, tu szumi RMF Max. Mam wasze ulubione hity i nowości, a na starcie naszego spotkania Marlon Hofstadt i jego I Like.

0: To była taka rockowa ballada kiedyś grupy Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Nawet były całe kompilacje, no i bardzo popularny gatunek i dziewczyny płakały przy tych rockowych balladach i przerobili to nasi remikserzy z ekipy Komodo z Polski, ich wersja I Just Died In Your Arms. Teraz lecimy sobie do Berlina, bo mamy kolejną niemiecką nowość od projektu Two Colors. No mieli u nas kilka hiciorów nawet na szczycie listy Hot Bands i oto kolejny na horyzoncie. Two Colors, ich nowość Prima Donna.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Poza tobą nic, tak śpiewa i chciałaby skończyć tydzień wysoko na liście Hobbens, Liwka. Głosujcie na rmfmax.pl, nowe wydanie od 20, ale jeszcze w tej godzinie będzie bardzo ciekawa nowość. Za kilka minut dziewczyna, która mogła zostać członkinią zespołu Cat's Eye. Na pewno słyszeliście o tej ekipie, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie odpadła. Kto to jest i jak śpiewa? To już za kilka minut, a za chwilę też Harry Styles.
1: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Bykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
10: Nowy hybrydowy Lexus ES już jest. Poznaj go podczas dni otwartych od 21 do 26 września w Lexus Rybnik i odkryj wyjątkowe oferty na wszystkie modele dostępne od ręki. Teraz możesz zyskać pakiet korzyści serwisowych o wartości do 2000 zł dla wszystkich modeli. A jeśli myślisz o Lexusie NX, to ostatni moment na wersję Prestige Final Edition w cenie 218 900 zł. Nie czekaj, dni otwarte od 21 do 26 września.
11: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
12: I po reklamie.
13: Jestem Kuba.
14: Tu Martyna.
15: This is Lady Gaga.
16: Z tej strony Cleo.
17: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Śląsk 88.1 FM.

trochę nowego, trochę starego. Ellie Oaks i Lavinia w numerze Reasons, a teraz coś bardzo nowego i bardzo świeżego. Mam dla was nową gwiazdę w RMF Max. To Adela, nie Adele, tylko Adela. To właśnie ta dziewczyna mogła zostać członkinią ekipy Cat's Eye. Jest ze słowa Adela, nie Adele, tylko Adela. To właśnie ta dziewczyna mogła zostać członkinią ekipy Cat's Eye. Jest ze Słowacji, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie powstał zespół Cat's Eye. Adela odpadła z programu, ale później rozpoczęła swoją własną karierę solową. No i rozpędza się i macie ją w RMF Max. Adela tak śpiewa. Ain't in LA.

0: Ostatni dzień lata Gipsy, Go i Formany. No lato już oficjalnie pożegnaliśmy, chociaż pogoda na grzyby wciąż jest, ale słuchajcie, sprawdziłem po weekendzie, to naprawdę w Polsce w wielu miejscach będzie zaskakująco wyjątkowo słonecznie i ciepło. Temperatury w dzień nawet będą dochodziły tak do 21 stopni. No to czekamy, czekamy. A co czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Po chłodnej nocy na Śląsku z przelotnymi opadami deszczu i z dużym zachmurzeniem na termometrach w regionie zobaczymy minimalnie 9 stopni. Przyjdzie piątek i niewiele się zmieni w pogodzie. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami trochę silniejszy, bo będzie się trochę bardziej rozpędzał. No a przez te mrzawki na drogach miejscami może być mokro, więc zachowajcie ostrożność.

0: gdyby to były nagrody muzyczne dzisiaj wieczorem i gdyby trzeba było wręczyć statuetkę dla najlepszego polskiego artysty tego roku, to czy dostałby statuetkę Oskar Cyms? Na pewno miałby bardzo duże szanse. Przed chwilą w RMF Max. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Od 20 listach Hobbens, za kilka minut także Jason Derulo, Armin van Buuren, jego klasyk In and Out of Love. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: Dawid Wiązek, zapraszam Was w czwartek na Tour de Club, czyli sprawdzamy sobie, co przed nami ciekawego w weekend się dzieje w śląskich klubach. Zaczynamy sobie od katowickiego Energy 2000, gdzie no to nie jest żadna niespodzianka, że będą gwiazdy, bo prawie co tydzień są. No i w tym tygodniu Fałki w piątek na żywo. Chłopak z Łazisk Górnych wystąpi w Energy 2000. Nie wiem, czy po raz pierwszy, ale jeżeli nie, to po raz pierwszy od dawna na pewno. Natomiast w sobotę single party, impreza z opaskami dla szukających drugiej połówki na krótko albo na długo, a za dekami DJ Twins chojnackie, popularne bliźniaczki DJ-ki. Przenosimy się do Tychów, do awangardy. Tutaj Malvi zaprasza jutro na Latino Night. Brzmienia Latino będą rządzić z domieszką popowych brzmień. Natomiast w sobotę już klubowe hity i świeżynki i klasyki wypuszcza DJ Bonku od 22.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Szczerniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
16: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
17: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
18: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.
20: Tak, żeby nic ważnego z naszego regionu was nie ominęło, Flash w RMF Max Śląsk już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Zaczynamy od Chorzowa. W 2027 roku ma ruszyć budowa pierwszej trybuny nowego stadionu ruchu Chorzów przy ulicy Cichej 6. Więcej na temat tej inwestycji wie nasz reporter. Posłuchajcie.
21: Przetarg na wybór generalnego wykonawcy inwestycji zaplanowano na listopad. Inwestycja rozpocznie się od wzniesienia nowej trybuny głównej wraz z murawą i zapleczem sportowym. Taki plan ma umożliwić piłkarzom ruchu jak najszybszy powrót do rozgrywania meczów ligowych na własnym boisku. Całkowity koszt budowy to 400 milionów złotych. Docelowo stadion pomieści 22 tysiące widzów.
20: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Katowice wystartowały z czwartą edycją kampanii Kupuj lokalnie, wspieraj realnie. To jest kampania, która wspiera lokalnych mikroprzedsiębiorców i małe firmy. Na przykład poprzez prezentację oferty danego lokalu. Do kiedy zainteresowane firmy mogą się zgłaszać?
22: Na zgłoszenia czekamy do 30 września. Zgłaszać się można poprzez formularz, który dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Katowice, katowice.eu/kupuj-lokalnie, bądź w zakładce biznes kupuj lokalnie. Prosty formularz, gdzie przedsiębiorca może opisać swoją działalność, podać swoje takie podstawowe dane. Są one dla nas o tyle istotne, że program skierowany jest tylko do przedsiębiorców działających na terenie Katowic i mówimy tu też o przedsiębiorcach, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w oparciu o umowę franczyzy.
20: Zaznacza Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
19: Słuchacie RMF Max Śląsk.
20: Wielka koszykówka wraca do Sosnowca. Już w najbliższy weekend stolica Zagłębia będzie gościć cztery najlepsze koszykarskie drużyny, które zagrają o Super Puchar Polski. O zwycięstwo powalczą Legia Warszawa, Zastal Zielona Góra, Dziki Warszawa oraz Energa Trefl Sopot.
23: Super Puchar Polski będzie tak naprawdę pierwszym akcentem nowego sezonu, który niebawem się rozpocznie. Pierwszym takim akordem tego nowego sezonu będzie walka o trofeum imienia Adama Wójcika, znakomitego przed laty koszykarza. Pierwsze mecze półfinałowe odbędą się w sobotę 26 września. 16:30 Legia Warszawa, Energa Trefl Sopot. 19:15 Dziki Warszawa zagrają z Zastalem Zielona Góra i zwycięzcy tych półfinałów zmierzą się w wielkim finale.
20: Mówił Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu. A na koniec Gliwice. Jesienne spacery w Parku Szwajcaria będą utrudnione od poniedziałku, bo rozpoczyna się kolejny etap przebudowy kanalizacji deszczowej. W ramach tych prac wykonawca będzie robił przewiert pod ulicą Łabęską, co spowoduje czasowe utrudnienia przy głównym wejściu do parku od tej strony. Park oczywiście pozostaje otwarty, tylko mieszkańcy muszą korzystać z wejścia od strony parkingu przy restauracji. Prace mają potrwać do końca października.
19: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
20: Noc na Śląsku z dużym zachmurzeniem i z przelotnymi opadami deszczu, czyli nic się nie zmienia. Temperatura spadnie do 9 stopni po zmroku. W Katowicach może być to 10. Wiatr umiarkowany, chociaż czasami jeszcze będzie się trochę mocniej rozpędzał. Ciśnienie atmosferyczne za to pozostanie wysokie. A potem przyjdzie piątek i przyniesie kolejne przelotne opady deszczu i temperaturę maksymalną w ciągu dnia na poziomie 15 stopni. Na słońce za bardzo nie ma co liczyć, wiatr za to będzie trochę silniejszy.
0: Dobry wieczór, witajcie po 19:00, Przemek Grabowski, czwartkowo, przed weekendowo w RMF Max. Kto lubi latać, no to zamykamy oczy, polatamy, bo za chwilę Armin van Buuren, jeden z jego największych klasyków In and Out of Love. Teraz przymykając oko, ale jeszcze nie śpiąc, no też można się gdzieś przenieść na plażę, bo to plażowy hicior DJ Goya, Jason Derulo, Michiko.

występując gościnnie w tym remiksie, Mata zawstydził niektórych polskich raperów. Słychać, że ma energię, słychać, że czuje to. Aight i Mata, Ring My Bell to taki Polish remix, disco klasyk w nowej wersji od DJ-a z Wielkiej Brytanii. No to teraz czekamy, kiedy Mata zadebiutuje właśnie w UK na tamtejszych listach przebojów. Może to się wydarzy. Teraz numer, który ma szansę zadebiutować wysoko na liście Hot Bands. Nasza kolejna nowość w RMF Max to dwójka przyjaciół z projektu Neptunika, dobre klubowe bity, czyli What If?

0: 11, 12, 12 to 12, ale nie teraz oczywiście. Somber i jego hicior w RMF Max dla wszystkich stylistek rzęs i dla każdego stylisty, bo trwa jeszcze dzień stylistów rzęs. Czego życzyć? Bo wiem, że słuchacie, wiele salonów jeszcze pracuje. No życzę wam przede wszystkim, żeby podwyżki ZUS-u nie były takie wysokie, jak zapowiadają na 2027, bo wiem, że to boli. No jednocześnie wiemy, że jednak te podwyżki będą. Trzymajcie się, mam nadzieję, że nie będziecie przerzucać cen na klientki. Chociaż nie wiem, czy się da. Na poprawę humorów Eminem za chwilę. Without Me.
1: Max. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Energy 2000 Katowice. Poznaj nowych ludzi i nowe gwiazdy.
7: Na pragnienia, ale pragnień brak.
6: Już w piątek Hip Hop Night i przedstawiciel młodej fali polskiego rapu. Autor hitów Nie na próżno i Pragnień brak. Fałki. W sobotę podwójnie udane single party. Znajdź kogoś dla siebie z pomocą trzech dedykowanych opasek i dwóch identycznych DJ-ek. Gwiazdami wieczoru są DJ Twins Chojnackie. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Mój tani weekend, moje Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
21: Śląsk 88.1 FM.

Hey Prata, Avicii, jego mega klasyk w RMF Max, a ja chciałbym wrócić na WF, bo dzisiaj przeczytałem coś no ciekawego i szokującego, że 89% dzieciaków z klas 1-3 no to nie potrafi poprawnie skakać na skakance. No i pojawiły się głosy, że jak to możliwe. Ja chciałbym naszych trzecioklasistów wziąć trochę pod obronę, no bo przypomnijcie sobie, jak chodziliście do podstawówki, to czy wszyscy skakali bezproblemowo na skakance? Ja się przyznam, podstawówka już skończona, a do dzisiaj czasami mam problemy. To, że ktoś nie potrafi na skakance, nie oznacza, że na przykład nie lubi biegać, nie potrafi grać w piłkę, prawda? Chociaż rzeczywiście warto się do tej skakanki przyłożyć, no to już wiecie, co będziecie robić w weekend. Może ktoś pobije jakiś rekord na skakance.

0: On Tonight, tak nas kręci jesiennie wieczorowo już Silva Bumpa w RMF Wax, a za chwilę Mega Klimat zrobią Swaydy i Post Malone w numerze Sunflower. Ten drugi to już nie ma miejsca na tatuaże, powoli mu się miejsce na ciele kończy, ale może wejdzie w nowy trend, bo teraz jest trend na brak tatuaży. Największe gwiazdy zaczynają sobie usuwać. Post Malone za chwilę, sprawdzimy też co w pogodzie.
1: Reklama. Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Vokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: wszystko, czego chciałem, ale z listy Hobbens wyleciałem. Mrozu i Kacperczyk za to wleciał do nas, był ostatnio w RMF Max. Ma mnóstwo nowej muzyki. Mrozu 2.0, a może 3.0. Zapraszamy, bo mamy także ciekawy wywiad z Mrozem, który sprawdzicie sobie wieczorowo na YouTubie. A my za kilka chwil będziemy sprawdzać najważniejsze hiciory. Dzisiaj w czwartek wieczorem przed wami pierwsza dziesiątka listy Hobbens. Będą też fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Dawid Miązek i tuż przed 20 zapraszam was na Tour de Club w RMF Max Śląsk. No a zaczynamy od chyba najważniejszego wydarzenia, jeżeli chodzi o śląski klubowy światek w ten weekend, a może nawet najważniejszego wydarzenia tej jesieni. Wielkie otwarcie katowickiego X-Demona. Klub się otwiera w miejscu legendarnego Spiżu przy ulicy Opolskiej. No i wielkie otwarcie to nie tylko, że się tak mówi, wielkie otwarcie, tylko naprawdę zapowiada się na wielką imprezę, no bo będą goście specjalni absolutnie z najwyższej półki w piątek. Takie klubowe retro, jeżeli chodzi o europejską scenę. Mauro Picotto wjeżdża za deki. W sobotę natomiast to już świeże brzmienia, gwiazda ostatnich lat, jeśli chodzi o idiomową scenę, DJ Eben, twórca hitów Heart czy Hollow. Będzie ciekawie na pewno. My dla was będziemy mieć jeszcze ostatnie bilety do X-Demona Katowickiego na otwarcie. Słuchajcie fleszy o pełnej RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: I po reklamie.
8: Hity na maksa.
9: Kto lubi modelki?
10: Widzę, jest kilka rąk w górze. A kto lubi matę? No też pojawiły się głosy. A White'a? Nowości od maty, od modelek przed wami. Witajcie, czwartkowo po 20:00 Przemek Grabowski w RMF Wax. To jest czas na pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze hiciery w Polsce. A zestawienie otwiera wciąż z nami Kygo, Take Me Back.
7: RMF Max
11: 10. Numer 10.

0: Jak było słychać, dziewczyny już nie jarają melanże, ale coś nie chce mi się wierzyć tak do końca. Każdy twój ruch. Modelki Włodarski, nasza nowość. Może jesiennie wejdą szybko nam do zestawienia rmfmax.pl. Jest dużo ciekawych nowości. Teraz kolejna. Francuzi z Offenbach przerabiają hit grupy Star Sailor. Słychać się zresztą tych drugich w nowej wersji. Four to the floor. Jest moc, no i jest nowość na miejscu 9.
1: RMF Max 9. Numer 9.

Somber już chyba wszystkim wyjaśnił, że to nieprawda i że to nie rodzice z show biznesu załatwili mu muzyczny sukces. Zasłużył sobie My Body Isn't Ready. Dzisiaj 8 w zestawieniu listy Hot Bands, a teraz jedna z najciekawszych klubowych premier ostatnich dni w RMF Max. Matame, Zerb i Bon. Zróbcie głośniej, w szczególności fani progresywów i melodic techno. Follow

0: Słuchajcie, numer to taki trochę freestyle, a nawet bardzo. Gościu coś tam wciska, coś tam rapuje. Nikt go nie rozumie, ale jest na liście Hot Bands. Daily Supreme to dzisiaj siódemka. Już były takie przypadki w historii, że raper nawijał, prawie nikt go nie rozumiał, a jednak wszyscy słuchali. MJ Daily czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Temper City. Wróci też Iben, którego kojarzycie może z wielkiego hitu Heads. Ma nowość. All of my love.
1: Reklama. Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
2: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
1: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: I po reklamie.
11: Tu Kasia.
12: Jestem Radek, a to moja ekipa.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Cześć, tu Daria Zawiałow.
15: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Ciekawe, czy sam sobie ścielił, wiecie, rozrzucał prześcieradło, czy jednak prosił mamę w swojej sypialni, w swoim studiu, bo tam tworzył pierwsze produkcje. To Iben, który wciąż czaruje, tym razem w nowości All of My Love. Wiadomo, wielu DJ-ów zaczyna tam, gdzie śpi. Zamykają się i właściwie zarywają nocki, żebyśmy mogli posłuchać fajnej muzyki. Podobnie było w jego przypadku. Marlon Hofstadt to ten słynny tatuś trance, Trance Daddy, już na piątym w numerze I Like.
1: Numer 5.

Mata, po raz pierwszy, nie ostatni na liście Hot Bands, tutaj z White'em. Jedna na milion, bo przecież jest jeszcze Mata, który gościnnie pojawił się w numerze Aicha w wersji Ring My Bell. Tak więc możliwe, że jeszcze na starcie weekendu, może jutro, Mata będzie w zestawieniu dwa razy. Mata, głosujeta, zapraszam, rmfmax.pl. No i posłuchaj ta, co zrobił Armin van Buuren. Jego Everlasting to już miejsce trzecie. RMF Max. RMF Max. 3 numer 3.

0: dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl. Może jutro, na starcie weekendu, Alex będzie już w zestawieniu. Na miejscu trzecim czwartkowo Armin van Buuren trensowo Everlasting, na drugim dziewczyny z Cat's Eye w numerze Animal, ale najlepszy jest dzisiaj klubowy Axwell. Brawa dla fanów, nasza nowa jedynka Whatever Turns You On.
1: Max. One. Numer jeden.

0: Anuta, nowa jedynka listy Kobence to Axwell. Rządzi w numerze Whatever Turns You On. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Czeka Maluma. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Czwartkowy wieczór, ostatni dzisiaj Tour de Club tuż przed godziną 21 i wybiegamy sobie w bardzo nieodległą przyszłość, bo już do tego weekendu. Jutro, słuchajcie, zaprasza do siebie Tyska Awangarda, jak co weekend zresztą. Otwarcie w klimatach Latino, na Latino Night zaprasza gość specjalny DJ Malvi, natomiast w sobotę już będą rządzić EDM-owe, klubowe brzmienia, mieszanki, klasyki ze świeżynkami. DJ Bonku taki miks wam wypuści od 22. Warto też pamiętać o przedostatniej i przedostatniej imprezie w legendarnym klubie Onyx Tarnowskie Góry, który już za tydzień kończy działalność. No ale jutro jeszcze działa, w sobotę jeszcze działa. Jutro na scenie Natalisa, wschodząca gwiazda żeńskiego polskiego hip-hopu. Natomiast w sobotę retro party w klimatach pojedynku rezydentów innych legendarnych śląskich klubów Piramidy i Brawo. I w piątek i w sobotę Onyx Tarnowskie Góry zaprasza od 22.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

międzynarodową karierę, Robin Schulz nie spodziewał się takiego sukcesu. To on zrobił remix tego przeboju Prayer NC dla Lilywood and the Prick. No i później było już z górki. No i czwartek mamy już tak powoli z górki. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 21 w RMF Max. Teraz obiecana nowość. Nie zmieścili się nam dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, ale może jutro. Mamy Latino Gwiazdy, Maluma i Shakira razem w numerze Aqua.

0: heavy metalowa miłość. Czyli jaka? Czyli jaka właściwie? Tylko Les, heavy metal love. Mam dla was wiadomość na startujący jutro weekend. No to może jednak przekonacie się do spacerków, bo nawet krótki spacer może poprawić koncentrację. Nie zawsze potrzebujemy kolejnej kawy. Czasem wystarczy odejść po prostu od biurka i przez kilka minut się poruszać. Może nawet taki późniejszy wieczorny spacer dzisiaj. No to na spacer też Alan Walker i Ava Max. Ich nowy mega hit ostatnio, czyli Fate.
1: Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw super cennych. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Zabiorę cię tam, fukaj i Vito Bambino, gdziekolwiek jedziecie, może właśnie tam. No to teraz jeszcze wiadomość dla tych, co za kierownicą z nami o tej porze. Muzyka w samochodzie może zmienić sposób, w jaki prowadzicie. Co się okazuje, że szybkie, energetyczne kawałki mogą sprawić, że nieświadomie zwiększamy tempo jazdy, tak więc uwaga na autostradzie. Czyli czasem to nie ciężka noga, tylko dobra playlista. No przy tym numerze też można się za bardzo rozpędzić, uważajcie w szczególności, jak są odcinkowe pomiary. Jax Jones, wieczorowo w RMF Max. Where did you go?

Chico, DJ Goya i Jason Derulo. Teraz ciekawostka biologiczna w RMF Max. Czy wiecie, że nasz mózg potrafi wyciszyć własny nos? Bo widzimy nos praktycznie cały czas, prawda? Ale mózg zazwyczaj usuwa go z naszej świadomej uwagi. Czyli on tam jest, tutaj przed naszymi oczami teraz jest, tylko po prostu wydaje nam się, że go nie widzimy, ale go widzimy i właśnie teraz, jak się na tym skupiacie, to prawdopodobnie zaczęliście go widzieć. No ja teraz też akurat patrzę i widzę swój nos. Dobrze, że uszu nie można sobie oglądać, chyba że w lustrze. A do naszych uszu teraz dotrze jego głos, Alex Warren w RMF Max. Passenger.

0: nasza prima balerina. Nie mylić z balerionem oczywiście. Prima balerina, Margaret, jej nowość w RMF Max. Przemek Grabowski, dziękuję wam za obecność i spotkanie w czwartek. Zapraszam jutro, najlepszy czas, otwarcie weekendu. Piątkowy wieczór, startujemy nasze spotkanie o godzinie 18, a od 20 pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Na weekend najlepsi z najlepszych. Głosujcie na rmfmax.pl. Cześć! RMF Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
3: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.